Witamy na pokładzie Marcina. Dzień dobry, Kołobrzeg obecny, tylko dla ciebie Markus i słuchaczy. No to witamy, pozdrawiamy. Markus gra nie ma raz, tak a propos.

już jest taka godzina, że takie propozycje mogą już być. Rozrzewka była, teraz lecimy na grubo. Do 13 z Markusem to na pewno.

No to witamy na pokładzie Iwonkę, siemanko Markus, obecna, zarąbiście ciebie słyszeć, pozdrawiam! I witamy na pokładzie Szymona, dzień doberek, UK na odsłuchu! Witamy, pozdrawiamy oczywiście! Fajnie, że jesteście, że dołączacie! A my oczywiście tanecznym krokiem gramy dalej! Miło i przyjemnie, specjalnie dla was! Po tych świętach, dokładnie, spalamy kalorie!

Radio Party Kanał Główny, lecimy, nie śpimy, z Markusem dobre bity. Czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie SMS o treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia i kanał główny. Tak lecimy, tak właśnie gramy tylko my. Dla każdego coś dobrego u Markusa dzisiaj. Tak właśnie mieszamy. Witam serdecznie wszystkich już obecnych. Tych, co w tym momencie dołączyli, również pozdrawiamy i witamy. Tak właśnie dzisiaj spalamy kalorie po świętach. Sobotnie party w Radio Party. Od samego rana tak lecimy.

pozdrowienia dla tych, co zostawili reakcję u Markusa na fanpage'u. Dla Sebastiana, dla Iwony, dla Dawida, dla Andrzeja, dla Łukasza, Aleksandry, Mileny, Magdaleny, Grzegorza, Marcina, Katarzyny, Violety, Dawida, Cichego, Boba, Katarzyny i Szymona. Jak najbardziej pozdrawiamy. Fajnie, że słuchacie.

No to co, specjalnie dla Dawida Dave'a gramy? Perfect Pitch i Rocco. I pozdrowienia dla Agusi. Jak najbardziej gramy, podkręcamy.

tak właśnie zbliżamy się do godzinki 12. Jeszcze dwie minutki. Mamy, podkręcamy od 9 z Markusem. No jest grubo dzisiaj.

No to jump i oczywiście podkręcamy. Dajcie głośniej. I godzinka 12 w tym momencie wybiła.

I witamy Krzyśka na pogładzie. Siemanko wszystkim, pozdrówki dla Markusa, ale to gra świetnie, się tego słucha, jest moc. Dokładnie, leci to pięknie. Pozdrawiamy Krzyśka, już za wleczkę Roxy Węgiel i Błękit. Tak to właśnie leci w najlepszym party w sieci. Dobre bity z Markusem, to oczywiste. Tak jak słyszycie, dzisiaj od godzinki 9 mieszamy.

I proszę bardzo, bajla! SMS to treści RPN-u numer 71480, zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was! Pamiętajcie o naszych socjalnych mediach, Radio Party na Facebooku, na TikToku, na Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. A tak my właśnie lecimy w sobotnie party, w Radio Party. 27 grudzień 2025 jeszcze. Ostatnie dni grudnia. Ostatnie dni 2025. A my oczywiście lecimy od samego rana z Markusem dzisiaj. Dla tych spragnionych, tych dobrych bitów, proszę bardzo, tak lecimy. Jak to ja dzisiaj mówię, spalanie kalorii z Radio Party.

to Krzysiek napisał, wow, ale wleciał klasyk, legenda. Ma się rozumieć, nie mogło zabraknąć. Również takie propozycje u Markusa. A zawleczkę kolejna. Jakże Paquito, to Paquito. A Paquito już za moment kolejne. Jedno po drugim, jest moc? Coś specjalnie dla Krzyśka, gramy, podkręcamy.

muzyczne doznania tylko z Markusem. Patromans już za chwilę. Już za wielkie romansy. Taki to, lecimy!

same dobre propozycje na ostatnie minutki razem z wami. Do 13 dzisiaj gramy z Markusem. Dziękuję piękne za waszą obecność, za waszą aktywność dzisiaj. Za to, że jesteście. Taka właśnie końcóweczka roku specjalnie dla was od Markusa. 27 grudzień 2025. Przypominamy te najpiękniejsze propozycje. Radio Party, kanał główny, gramy!

I proszę bardzo, posłuchajcie tego, Runaway. Kolejna świetna propozycja w waszych rękach, w waszych głośnikach, dokładnie. Ostatnie 20 minut z Markusem, do 13 lecimy. Tak dzisiaj właśnie pompujemy od 9. A to jeszcze nie koniec na dzisiaj. Ale to już będziemy się słyszeć ponownie, ale już to wieczorekiem. Albo 19, albo 20. Zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Ale oczywiście wyczekujcie, będzie się działo. Na wieczór również przygotowane świetne propozycje.

No to właśnie takie propozycje na te ostatnie 15 minut. Dzisiaj gramy do 13, a potem usłyszymy się o 19 albo o 20. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu, ale wyczekujcie. Dam więcej info na moim fanpage'u. Dzięki za waszą obecność, aktywność dzisiaj. Z pozdrowieniami dla Damo Damowskiego. Może jest i słucha, pozdrawiamy. Jest moc, jest siła. Tak lecimy tylko my.

proszę bardzo, Amsterdam. Na te ostatnie 10 minut razem z wami. Jeszcze macie chwilę na pozdrowienia. SMS to treść RP na numer 71480, zakładka pozdrowienia i kanał główny. Pamiętajcie o naszych socjalnych mediach, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Radio Party Fans Grupę również zapraszamy. I ściągajcie naszą aplikację w sklepie Play na wasze Androidy. Radio Party.pl.

Dla tych, co oczywiście szykują się do pracy, to oczywiście życzę miłej pracy. Mam nadzieję, że przy tych dobrych bitach jest energia, jest moc. Także wytrzymacie. Dla tych pracujących pozdrawiamy, a tych, co oczywiście się obijają, również pozdrawiamy. Odpoczywajcie dalej.

okej, kochani, kończymy tą propozycją Blue. Jako ostatnia propozycja ode mnie. Dzięki bardzo i do usłyszenia już niebawem. Albo 19, albo 20. Zobaczymy. To na pewno jeszcze dzisiaj. Także dzięki bardzo, do usłyszenia. Dzięki za obecność i do usłyszenia dla tych, co będą. Dzięki za te wspólne 4 godzinki razem z wami. Od 9 do 13, tak lecimy. Do ostatniej chwili. Kłaniam się nieziutko, gra las toczy się. Markus, dobre bity, do usłyszenia. Cześć, pa, pa.

No to już tak rzutem na taśmę od Marcina mamy podrękę dla Violi z Jastrzębia i całego Radia Party. Pozdro! No się chłopie, załapałeś w ostatniej chwili. Pozdrawiamy, dzięki! O 14 dominę z tego co widzę, także będzie za godzinkę grane.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Radio Party. Radio Party. Najlepsze party w sieci.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. Po reklamie.
2: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
1: Radio Party.
2: Pasaż handlowy Och.pl. Och.pl. Zaprasza. Bielizna, perfumy, pióra, zegarki i wiele innych markowych produktów w atrakcyjnie niskich cenach. Wejdź na www.och.pl, a nie pożałujesz. Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Po reklamie.

Taki dzisiaj delikatniejszy, oraz ambitniejszy początek, ale witam serdecznie, witam gorąco. Damo za sterami oczywiście, Radio Party, kanał główny, najlepsze party w sieci. Dzień dobry, wieczór, moi drodzy, witam serdecznie, witam gorąco, jak zawsze. No i zapraszam na godzinkę ode mnie, dzisiaj niedzielne pogrywanie dla słuchaczy Radio Party, jak zawsze. Dla DJ-a Kazeta za 2 godziny audycję. Gorące pozdrowienia, dziękujemy serdecznie. Przejmujemy stery. Do 19:00 zaczynamy. Happy birthday to me, bitch.

Aktualnie od razu zagramy nowości, które mi zalegają na zbiorze muzycznym. Mike Endes. Mam jakiś czas, a nie zagrałem ani razu. Dlatego dzisiaj nadrabiamy. Jeszcze raz witam serdecznie. Damo za sterami.

W ogóle jestem w szoku, że Kendy wypuścił taki numer w takim klimacie. Propsy, propsy! Nie ma co się oczywiście zamykać na jeden klimat, moi drodzy, na jeden styl muzyczny. Trzeba próbować mieszać, coś zmieniać. Tak jak w małżeństwach, oczywiście.

To znacie, u nas grane, może nie tak często, ale troszeczkę, na pewno Kashmir, jego Satisfaction. Hej damo, czekaliśmy specjalnie na ciebie, bo wspaniale grasz, pozdrawiamy znad rzeki, stali słuchacze od Madzi i Tomka, no to witam serdecznie. Znowu nad rzeką? Pięknie, pozdrawiam, gorąco. Dla Adamowiczów jak zawsze, za chwileczkę oczywiście będę pozdrawiał.

Pozdrawiam wszystkich słuchających obowiązkowo RP i tamo na głośnikach w aucie. Bora głośno chodzi, to trzeba podgłośnić, jedziemy. Od Huberto Vita. Witam serdecznie, oczywiście gorąco pozdrawiam również. Say my name. Oczywiście Florence the Machine, Spectrum, sentymenci do tego wokalu, do tego numeru. 2K12, jak dobrze pamiętam, a jak się mylę, to sorki. Taka wersja, troszeczkę moich najwitniejszych klimatów, ale dzisiaj na pewno pogramy również komercyjnie, przypompujemy także spokojnie. Proszę się nie obawiać. Witamy Piotra, Patryka, Marka, Kamila, Sebastiana, Piątusia, który ma dzisiaj wielkiego kacusia. Jedziemy.

Witamy także Łukasza, witamy Michaela. Witamy Chrisa. Jest i Gajowy, siemaneczko. Jest Mateusz, jest Justynka. Jest Madzia, witamy. Michał, Krzysztof, Adrian. A także dla Bariego, dla Kamila. Jedziemy z Akunem do Dubaju. Okej, za chwileczkę delikatna zmiana. Będzie komercyjnej. Na spokojnie.

Moi drodzy, znowu grupowo pozdrawiamy wszystkich Tomaszów i oczywiście Łukaszów obecnych. Bo jednak jest przebitka w komentarzach. Także, no, panowie grupowo poleciało, jakby co. Mamy również drugą Madzię, którą witamy także serdecznie. Mamy Adama, no i Kotuń, Kasia.

Dajcie oczywiście moją zrobić informację, zanim już gramy. Zapraszamy na Radio Warty, na kanał główny, na najlepsze Warty w sieci do 19. Damo Adamowski, a dzisiaj po mnie kolejni prezenterzy. Także na spokojnie, sami nie zostaniecie. Zapraszamy, zapraszamy. I oczywiście za wsparcie, jak zawsze, dziękujemy. Ja Wolna, Alfa, Mad Records.

Najbliższa sobota, 25 maja, moi drodzy, zapraszam was serdecznie na moje urodziny w Radio Party. Świętujemy kolejną 18 Damowskiego w Radio Party. 25 maja, najbliższa sobota, gramy meetingowo, eventowo. Zapraszam serdecznie.

Siemka Damo, pozdrowienia dla ciebie, Masterka, Kali, Kazeta, Mefo i Mateo. Pozdrawiam również wszystkich party maniaków. Życzę miłej niedzieli od DJ Davido. Dzięki serdeczne. I oczywiście również gorąco pozdrawiam, pozdrawiamy. A za chwilkę dla całego Kotunia, oczywiście obowiązkowo, Narwano Kasia za chwilę wlatuje.

Witamy cały Knurów, kolejny Łukasz obecny. Siemaneczko Łukasze, wkręcamy dla Kasi. Pozdrawiamy dla Kotunia. Narwano!

Kojarzymy motyw? Pięknie, pięknie. Wjeżdża, wjeżdża. Witamy Mateusza serdecznie. Madzia prosi o Deepish Mode. No zobaczymy, Madziu, co da się zrobić. Czy byłaś ostatnio grzeczna?

Kasi, zagrałem od ciebie Nirwanę, bo się jej po prostu boję, bo to jest taki szatan, że daj spokój. Witamy Tomasa na pokładzie, oczywiście. Pozdrawiamy serdecznie.

Jeszcze moja drodzy, jedna moja zachcianka i za chwileczkę na Madzi. Deeper Mode oczywiście, a tymczasem znacie i wersja, która dostała nowe światło na tamowencję od Armina. Transmission. Odpalamy.

dla obecy razem z nami, dla party maniaków, dla rodziny, najlepszego party w sieci. Jak zawsze fajnie, że jesteście z nami. Kręcimy do 19.00.

DJ Dawida z chorą rodziny prezesa, te poprosimy darmowe pozdrowienia na ten meeting. Ach, ty staruszku. No i za to nie będzie darmowych pozdrowień. Nie no, żartuję. Skoro urodziny prezesa, to czekam na prezenty, a nie na darmowe pozdrowienia. No halo. Macie czas do soboty jak coś.

Jeśli chodzi o prezenty, to od biedy może być balkonik albo laska na spokojnie. Oczywiście laska do podpierania. To ta inna, no. Siła jest cały czas na spokojnie.

No co, najnowsza tematyka muzyczna, Radio Party, kanału głównego oczywiście. Łukasz napisał, laska damo, masz marzenia. No tak to jest niestety, że o lasce zawsze albo marzą single, albo żonaci. Taka to już ta nasza jest oczywiście mentalność, co zrobić. Pozdrawiam Łukasz, cię serdecznie. Jademy. Nova Space. I oczywiście Catch Sky. Najnowsze od niego.

Witamy obecnego Marcela, żywicie, pozdrawiam serdecznie, a także kolejna Madzia na pokładzie. Witamy. W sumie chyba pierwszy raz tutaj zameldowana. Witam na damowicznej stronie, na fanpage'u Damowskiego.

Daj dokładnie adres, dokładny adres, to z Magdą ci tam tą laskę osobiście dostarczymy. Ale jakbyście już przyjechały, to po co mi laska? To się będę na was podpierał, nie? No bez sensu, żebyście mi wręczały laskę, jak przyjadą dwie. Zrobimy zrzutkę na kebaba XXXXL, z pewnością będzie zadowolony od DJ Davido. To oczywiście. Jak najbardziej. Podobają mi się wasze pomysły. Czekam na sobotę, 25 maja. Damo, urodziny.

Okej, wkręcamy najnowszy Mercedes DBL, który, można powiedzieć, wspina się coraz wyżej w swojej karierze muzycznej. Jego najnowsze Electric. Tak, to mówimy z mastera ten numer. Oczywiście Electric, dokładniej. I DBL in the house, nasz rodak. Electric.

Witamy samego Damiana, oczywiście serdecznie pozdrawiamy. DBL Electric. I to oczywiście polski. Polskie rączki wyprodukowały ten numer. Pędzimy do 19, a po mnie DJ Kali.

0: daje energię mi piękna pogoda. Taka jak za oknem teraz, rano koniecznie jest cytryną woda. Bo wczoraj był lekki melanż, lobby pytałem, czy przedłużam dobę.
1: Co? Nie powiem, że nie, ale podszedł mi ten numer, a dokładnie ta wersja od Walusia.
0: Drowie z kumplami na FaceTime, z Mercedesa do Helik.
1: Taksi, moi drodzy, wraca na nasze
0: samotuż do
1: party salony.
0: Ale nie płaczę przy...
1: Waluś Remix, gorąca premiera oczywiście od niego. Również go serdecznie pozdrawiamy. Kiz Obletka, ale to już znacie.

Kasia i Madzia, największe dwie diablice na fanpage'u Damowskiego. Ale pasuje robota, to mi się podoba. On the floor, moi drodzy, Jennifer Lopez. I oczywiście Mad Rave w swoim stylu.

Moi drodzy, lekkie zainteresowanie było, jest tym blendzikiem oczywiście, tą wersją. Nie dziwota, bo jest stworzony idealnie. Oczywiście nabicie remix od Polona, Every Single Day. DJ Laila.

Coś innego, ale coś również dobrego. Dla słuchaczy najlepszego party w sieci. Ostatnie minuty w ten weekend Zamorskiego. Jesteście? Mam nadzieję. Lecimy!

A za chwileczkę Nelly Furtado, Nelly Furtpado. Oczywiście Tiesto po raz kolejny DBL w remiksie. Końcóweczka, DJ Kali. Za niedługo dla was.

Czy jesteście gotowi na niedzielne granie od DJ Kaliego? Nareszcie ktoś posturą podobny do mnie w Radio Party. Nie czuję się już samotny. Elegancko. Tym dziś Amerykanie kończymy.

Także dla Violetty z gorącymi pozdrowieniami też będziemy świętować 25 maja urodziny syna. Pozdrawiam wszystkich obecnych. No to elegancko, podwójne urodziny w sobotę w Radio Party. Pasuje, pasuje, to mi się podoba. I jeszcze dla Joanny oczywiście, gorące pozdrowienia na Starej Gwardii. Moi drodzy, a ja się z wami żegnam. A przepraszam. Naszły dosłownie szybkie zmiany.

Także chwilowa przedłużka mraz ode mnie. Do 20 nie będziemy grać, ponieważ muszę jeszcze wykorzystać końcówkę weekendu. Samym sobą oczywiście. Dla Goldenowskiego gorące pozdrowienia. I Can Feel The Beat, Marko Marecki.

No i dzisiaj, moi drodzy, powoli odjeżdżamy w Ferrari oczywiście do Dubaju. Robimy bałagan na koniec. Pociąg Intercity odjeżdża. Kończę audycję. Ferrari. Najbliższe moje kanie sobota, 25 maja, Radio Party, kanał główny, Damo, Birthday Party, 18 rodziny, kolejne, zapraszam serdecznie, od samego rana, gramy, a jutro, prawdopodobnie oczywiście, wylatuje plakacik na nasze media społecznościowe, na które was również gorąco zapraszam. Poleciałem gadkę jak na Energy Mixie, człowieku. Aż mi...

Dzięki za oczywiście kolejny weekend tutaj spędzany muzycznie razem z wami. Dzięki za wszelkie akcje, reakcje na moim fanpage'u. Za to, że cały czas jeszcze jesteście obecni w miarę możliwości oczywiście. Thank you very much. Dobrego tygodnia wam życzę. Oby jak najszybciej zleciał. Dama Damowski, Śląsk się kłania. Dzięki serdeczne. Do usłyszenia na urodzinach.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: 3, 2, 1. Po reklamie.

No to witam was serdecznie, z tej strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Z pozdrowieniem oczywiście dla T-Rexa. Za audycję, za przekazanie sterów, za zapowiedź, jak najbardziej pozdrawiamy. No to rozkręcamy z Markusem, rozkręcamy imprezkę. Torek, wtoreczek w Toruniu, tak właśnie gramy. Także witam serdecznie wszystkich obecnych i jak najbardziej zapraszam do słuchu. No to co, rozkręcamy.

Już zaleczkę będę pozdrawiał tych wszystkich obecnych od samego początku, którzy są oczywiście obecni. I zaleczkę kolejna propozycja, no to wkręcamy.

No to chyba to znacie, prawda? Data Pop w tym momencie. Rozkręcamy kanał główny Radio Party, 12 oczywiście marzec 2024. Przez najbliższe 90 minut z Markusem do 16. Także zapraszam i lecimy.

Także dla T-Rexa oczywiście ładnie tutaj was nakręcił, rozkręcił parkiecik, jest gorący. No to co, trzymamy ten ogień, tak właśnie. Ja się tutaj muszę troszeczkę rozkręcić, pogadać troszeczkę, tak właśnie.

Także na samym początku zapraszam do wysłania waszych VIP-owskich pozdrowień, kanał główny Radio Party. I oczywiście dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Radio Party, kanał główny, najlepsze party w sieci, dobre bity, gwarantowane. No to jedziemy.

No to witamy na pokładzie Diablice. Dzień dobry. Witamy Iwonkę, już czekam, pozdrawiam. Witamy Adama, pozdrawianka. Witamy cały Gorzów, pozdrawiamy serdecznie. Również Tereskę witamy, pozdrawiamy. Witamy Łukasza, gramy, pozdrawiam wszystkich z odsłuchu. I witamy Krzysztofa, siemaneczko. Markus, witam, jestem i czekam od rana na odsłuchu, pozdrawiam. No to bardzo fajnie, że czekaliście. Witamy Szwagra Boba, pozdrawiamy, witamy Damiana, cześć, załoga Manchester się melduje. No to witam serdecznie i pozdrawiam. Dla tych obecnych od samego początku gramy. Zawleczkę kolejnych będę pozdrawiał, bo jest nas tutaj troszeczkę. Fajnie, że jesteście.

No to Iwonka napisała: siemanko Markus, pozdrawiam wszystkich obecnych i oczywiście ciebie. Ja również pozdrawiam, witam na odsłuchu, witamy Imricha, dzień dobry. Witamy Katarzynę, jestem, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Witamy ciebie również, pozdrawiamy serdecznie. Witamy Monikę, cześć wszystkim, Wielkopolska na odsłuchu, popołudnie z Markusem, to nie stracone popołudnie. Coś pięknego, dzięki Monika, pozdrawiam. No bardzo mi miło się zrobiło w tym momencie. Jest uśmiech. O to chodzi, dzięki. No to jedziemy.

od Miliana. Witaj Markus, fajnie, że nam dzisiaj zagrasz dobre bity, gwarantowane. Pozdrawiam z pracy na odsłuchu. No to oczywiście pozdrawiam serdecznie. Coś, co Milian uwielbia w tym momencie. Właśnie dla niego. No to jadą świry, jadą.

Oczywiście Krzysztof napisał, że wstaje rano, spoglądam w ramóweczkę i sobie myślę, no trudno, jakoś się człowiek przebimba z tym partyboyem, a tu nagle taka niespodzianeczka, jak nie ty Resik, to Markusik, teraz to inna robota. Podrąka dla ciebie Markus i dla starej gwardii na cuchu. No widzisz, jakie niespodzianki w Radio Party? Nigdy nie wiesz, co się wydarzy.

Ja oczywiście pozdrawiam Jolantę, pozdrawiam oczywiście Łukasza, Olka i Lenkę, jak najbardziej cały Gorzów Wielkopolski pozdrawiamy. I tak właśnie Radio Party rozkręcamy w ten wtoreczek. Fajnie, że jesteście, że słuchacie. Mam nadzieję, że do 16 wytrzymacie.

No to właśnie takie triki i przyznawać się, kto słucha, kto jest na odsłuchu. Za chwileczkę będę pozdrawiał. Nie bójcie się, oczywiście incognito, nie. Wszystko się nagrywa, będzie oczywiście do pobrania później. Ja oczywiście pozdrawiam Martynę, może jest i słucha. A jak nie, to sobie odsłucha, także pozdrawiam.

Okej, kochani, tak informacyjnie, nie wiem czy wiecie, ale już w najbliższy piątek, godzinka 18, wleci oczywiście RP Mix Retro Edycja, oczywiście Volume 50. Także oczywiście jest na co czekać dla tych właśnie, co lubią oczywiście takie retro. Także jest warto czekać, także już niedługo, już w piąteczek wlatuje najnowszy RP Mix Retro Volume 50. Oczywiście wleci oczywiście na YouTube'a Radio Party. Także warto czekać, warto obserwować. Na pewno będzie szoczyście, pięknie. Jak to na retro przystało?

ja czekam na nasze pierwsze VIP-owskie pozdrowienia. Nadsyłajcie, dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. Również czekam na moim fanpage'u, możecie również pisać. Przed nami, oczywiście przed nami jeszcze godzinka, także będzie jeszcze się tutaj działo.

Także kochani, dobre bity gwarantowane, lecimy. Tak jak słyszycie, same dobre propozycje. Dla każdego coś dobrego. Pauzdoleczkę Adelante.

Ado na pewno znacie. Nie mogło dzisiaj zabraknąć. No to pompujemy Radio Party, kanał główny. Z Markusem dobre bity. Do 16. Dla tych obecnych jak najbardziej fajnie, że jesteście.

oczywiście z pozdrowieniem dla tych, co są w tym momencie w trasie, pewnie do domu, tak właśnie. Dla Martyny, proszę bardzo, zawleczkę coś dla ciebie. Także tam bezpiecznie wracaj, żeby nie było.

No to bujamy jak najbardziej. No to ja się zamykam i ten motyw idealny. No to gaz do dechy.

I mamy VIP-owskie pozdrowienia od Kucyka, pozdrowienia dla ciebie, całej ekipy najlepszego radia prosto z Wiednia. Apka już działa. No tak najbardziej pozdrawiam serdecznie, jakieś problemy były z apką podobno, tak właśnie słyszałem. Ale dobrze, że już wszystko ok. Także lecimy, nie zwalniamy. Radio Party, kanał główny.

No to mamy kolejne pozdrowienia od prezesiki. Pozdrawiają Grześka i Krzyśka. Pojedli to do roboty, hop hop. Pozdrawiamy serdecznie. Także czas jest na jedzenie, czas jest na robotę, dokładnie.

Dokładnie tak, Wenus i Mars. Jak kobieta, mężczyzna. Coraz bliżej, coraz bliżej.

André Michel dawno nie było, także odświeżamy. Z pozdrowieniem oczywiście dla Diablicy, jest obecna w pracy, także miłej pracy życzymy. Przy dobrych bitach André Michel w tym momencie. Dla tych obecnych, Radio Party, kanał główny, gramy.

Ja oczywiście przypominam, że najlepszy piątek, najbliższy piątek, godzinka 18, retro party. Taki właśnie wleci secik oczywiście na naszego YouTube'a. A volume 50, także jest warto czekać. Retro edycja będzie się działo, to na pewno. A przed nami jeszcze pół godzinki, zostało do godzinki 16. Także takie właśnie granie do 16 z Markusem. 90 minut dobrych bitów.

0: La manga w tym momencie.
1: Teraz czuję smak wakacji. Wstaję rano, ale nie do pracy. Z lodem piję zimny Bacardi. W koło gorące kobiety na...
0: No to takie właśnie klimaty, proszę bardzo.

0: No tak, to pięknie wjechało. We like the house. No to Radio Party w górę, tak właśnie nie zwalniamy. Mam nadzieję, że wam się wszystko podoba. No to co, jest dobrze czy niedobrze?
1: We like the house.
0: Zawleczkę, jedna z propozycji fajnych z KBD. Będzie przyjemnie. Taki właśnie jest wtorek, wtoreczek w Toruniu z Markusem. Tak jak wspominałem wczoraj, że będzie oczywiście aktywny tydzień. No i tak się dzieje.

Pozdrawiamy Tomasa, który jest na odsłuchu. Pozdrawiamy również dla tych obecnych incognito, tak właśnie. Wszystkich oczywiście witamy, pozdrawiamy na pokładzie Radia Party.

Także dla obecnych, dla aktywnych, pozdrawiamy, fajnie, że jesteście. Przed nami oczywiście ostatnia prosta do godzinki 16. Takie właśnie 90 minut dobrych bitów. Myślę, że jest okej. We like the house.

No to witamy Katarzynę na pogładzie. Siemanko Markus, nie ma to jak mieć farta i trafić na sam koniec. Podrzemka dla wszystkich. No zdarza się i tak, coś dla ciebie, Skibidi. Dobre i 20 minut, no spokojnie. Jest nagranie, także spokojnie, później sobie odsłuchasz.

Okej, troszeczkę poszczekali i pobawili się. Zawleczkę, piękny świat. Milian napisał, że lepiej późno niż wcale. Dokładnie. Każdy jest mile widziany, nawet na 5 minut. A 20 to już w ogóle spokojnie.

0: będzie.
1: No to oczywiście dla tych, oczywiście, co są w tym momencie w trasie, samochodem. Piękny świat, proszę bardzo.
2: Migdała mi koleżki, siostra. Weź już ten płyn, lepiej zostaw.

0: mówi, że przejdzie. Gorzej się znosi potknięcie. Nieważne.
1: Oczywiście mamy kolejne pozdrowienia od Nati, która napisała, że pozdrawia Piotra, Darka i Dianę, którym zostało 20 minut udawania pracy w Uziole. No tak właśnie, gramy do 16, pracujemy do 16. No, dobrze jest. No to lecimy.

0: Muzyczne doznania zapewnia wam DJ Markus.
1: Słuchasz kanału głównego radioparty.pl.

No to kochani, mam tutaj fajną informację dla was. Lucham sobie w ramóweczkę, a tu proszę. Od godzinki 16:00 Master of Sound, Feel the Music. Także nie zostaniecie sami, zostaniecie w dobrych rękach. Masterek tutaj pozamiata. Także oczywiście zapraszam serdecznie, godzinka 16:00. Będzie oczywiście Masterek przejmował sterki. Jest i elegancko. Także oczywiście pozdrawiam właśnie tego pana. Taką oczywiście tutaj niespodziankę nam zrobił. Bardzo fajnie.

No to specjalnie dla Masterka, proszę bardzo. Ja cię wyczaiłem na panelu i tak mówię, zajrzał na chwilę. Ale o co chodzi? Ale tu patrzę, a tu ramóweczka, 16. Ale co to godzinka, no? My chcemy dwie?

Także Marko se czujny, wszędzie coś zobaczy. Gramy, gramy idealnie. No to co, ostatnie 12 minut i wpuszczamy masterka. Niech się chłopak nakręca. Lose control już za chwilę. No to lecimy, wtorek z Radio Party, jest na grubo dzisiaj. Ramóweczka pięknie wypełniona.

Milian napisał, że master chciał zaskoczyć, nawet posta nie ma jeszcze. Kogo zaskoczył, tego zaskoczył. Zawsze trzeba być czujnym, oczywiście. Za chwileczkę tańczymy z aniołami. Na to ostatnie 10 minut, bo oczywiście czas ucieka. Ale oczywiście pozytywnie gramy.

od Pedro mamy pozdrowienia dla Natki, Diany i Dara na ostatnie minuty pracy. Także pozdrawiamy serdecznie, a już od godzinki 16 po pracy, oczywiście Master of Sound, także zostańcie, będzie się tu jeszcze działa. Jestem silna.

A już za chwileczkę przenosimy się do Kalifornii. Polecimy na to ostatnie 5 minut, bo tu trzeba oczywiście się wyrobić. Także ostatnie dwie propozycje. Jakoś kręcimy.

0: rich girl from the top of the food chain. Loving material things kinda lonely, till I met her at the Grammys. 10 mil on a diamond ring, she invites me to spend a day on the disc keys. At first I didn't mean a thing, but she told me I'm the one that she pushed for. It was hard to believe.
1: Oczywiście zapraszamy na nasze social media, na Facebooku, oczywiście na YouTubie, na TikToku, Instagramie. A na YouTubie już niedługo, w piąteczek o godzince 18 wleci retro, oczywiście mix, oczywiście volume 50. Także będzie oczywiście fajnie, przyjemnie. Tak kto to oczywiście lubi retro, także... Okej, myślę, że jeszcze jedna propozycja i wpuszczamy masterka, mam nadzieję, że już jest gotowy. Bo zostało mu dokładnie 5 minut na moim oczywiście tutaj zegareczku. Na koniec będzie jojoj i tak właśnie oczywiście przekazuję stereuszy masterkowi już za chwilę. Ja oczywiście dziękuję wam za waszą obecność, aktywność i do usłyszenia niebawem. Wyczekujcie.

Oczywiście z pozdrowieniem dla Wiktora, pozdrowienia z budowy AU. Pozdrawiamy właśnie tych budowlanców pracujących i słuchających Radio Party. No to koniec, jeszcze jedna propozycja i za chwileczkę Master of Sound. I oczywiście będzie Feel the Music, będzie się działo. Ja oczywiście zapraszam i zachęcam do zostania na odsłuchu. Także zostawiam was w dobrych rękach, spokojnie.

Zobaczył się Mariusz, napisał: witamy, dzięki Markus, ale też trzeba mieć czas, żeby się odezwać. Okej, ale fajnie, że na koniec się odezwałeś, że byłeś, także pozdrawiam serdecznie. No to tak właśnie w oczekiwaniu na mastera, ja chyba jeszcze jedną wkręcę, żeby się chłopak nie stresował. Poczuj się, czekamy na spokojnie. Wierty Summer, tak właśnie gramy. Aktywny wtoreczek z Radio Party.

Okej, kochani, już master jest zameldowany, gotowy, także już za chwileczkę właśnie ten pan. Ja dziękuję wam ze swojej strony i dziękuję, do usłyszenia. Przekazujemy masterowi sterki, niech tutaj gra dla was specjalnie. Ja oczywiście będę na odsłuchu, także lecimy dalej.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
3: Three.

No to dobry wieczór, ze strony Markus. Zaczynamy Dobre Bity, kanał główny Radio Party. Pozdrowienia mi dla Damo, dla mojego poprzednika. Pozdrowienia właśnie dla ciebie. Dzięki za przekazanie sterówki, za audycję. I coś dla ciebie specjalnie, mor. No to gramy z Markusem muzyczne doznania. Niedzielne granie, 3 marca 2024. Gramy, nakręcamy, wszystko na spontanie. Życzę wam miłego odsłuchu.

Także gramy dla tych wszystkich aktywnych w tym momencie. Zakończenie oczywiście weekendu z Markusem. Jest pięknie, tak właśnie gramy do godzinki 19, to na pewno.

No to jeszcze macie chwileczkę na to, żeby zgłosić się, że jesteście na audycji Markusa. Na fanpage'u Markusa, także zapraszam. Dajcie znać, że jesteście, że słuchacie. I tak właśnie dzisiaj muzyczne doznania właśnie ze mną.

No to oczywiście witamy na pokładzie tych pierwszych zgłoszonych u Markusa. Witamy Szwagra Boba, pozdrawiamy całą Bawerię. Witamy Damiana, cześć, Manchester się melduje. Witamy Sebastiana, siemanko, obecny Szczecin Sucha. No to dobry wieczór, kochani, witajcie. No to lecimy.

I witamy również Łukasza od rana. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy na odsłuchu. Lecimy, Markus. Witamy Monikę. Cześć, Markus. Fajna niedziela z fajnym radiem na odsłuchu. Podrunkę dla słuchaczy Radio Party. No to witamy serdecznie, bardzo nam miło. Witamy również Marcina. Siemanko, jak zwykle obecny. Pozdrawiam całą rodzinę i ciebie, Markus. Dzięki, bardzo pozdrawiam. I witamy oczywiście na pokładzie najlepszego party w sieci. radioparty.pl. Ja oczywiście czekam na nasze VIP-owskie pozdrowienia, nadsyłajcie.

Od ByteZone mamy pozdrowienia dla ptaszka od teamu ByteZone. Tak właśnie wiposko pozdrawiamy. Radio party w górę, lecimy. No to 3, 2, 1.

Witamy również Katarzynę Kotuń na pokładzie. Podrumkę dla wszystkich. Witamy, pozdrawiamy. Witamy również Dawida, Markus nie zamula, cała chata się buja. Podrumkę dla Mirki, Dżany i Magdy. Podrumka z UK. No to witamy, pozdrawiamy. Również witam serdecznie Weronikę, witam serdecznie, również ciebie witam serdecznie, bardzo gorąco. Witamy Piotra, który jest obecny, ogień. No to kochani, tak właśnie, zgłaszajcie się, dajcie znać. Ja powolutku tutaj czytam, wyłapuję, bo naprawdę jest dzisiaj mocna aktywność, bardzo duża, bardzo mnie to cieszy.

Witamy również... Kogo my witamy tutaj? Grzegorza, Krapkowice na pokładzie. Po co chodzić? Lecim, panie. Witamy, witamy. Witamy również Marcina, witam obecny Podrunka z Pruszkowa, lecimy, dobra muza, lecz bardzo, ale bardzo, bardzo dobra, tak trzymaj DJ, jestem i lecimy. Dzięki wielkie, pozdrawiam.

i oczywiście już za chwileczkę te długie, długie pozdrowienia od Tomasza. Nie zapomniałem, tylko zostawiam na potem. Bo oczywiście jest dużo, dużo czytania, także spoko. Za chwileczkę. I witamy również Magdalenę, która pozdrawia. No to ja Ciebie witam i pozdrawiam.

Okej, kochani, to jest ten moment pozdrowienia od Tomasza. Beton LG on Tour, pozdrowienka dla Damo, Kali i ciebie, Markus, wszystkich partymaniaków oraz lidera Śląsk Wrocław. Dziękuję za gościnę. Piękny spektajl oraz pozdrawiam Artura z Regensburga, który nie mógł razem z nami być. Lechia on Tour. Także pozdrawiamy. Give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been dope, suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol.

Także jak najbardziej pozdrawiamy Damo, Damowskiego. Pozdrawiamy Kali i Mastera ode mnie. Cały czuł się nasz kochany zarząd. Również pozdrawiam wszystkich prezenterów Radio Party. Jak i wszystkich słuchaczy Radio Party, jak najbardziej dziękujemy, dziękujemy, że jesteście. A dzisiaj taka frekwencja, że nawet nie nadążam was czytać wszystkich. Witamy oczywiście Katarzynę, dobry wieczór.

Witamy Patryka, Irlandia wciąż obecna mobilnie, jeszcze 2,5 godzinki, koniec pracy. Markus oczywiście jeszcze pograsz przez ten czas. Po 19 na pewno, a co będzie dalej? Nie mam nic w planach w tym momencie.

oczywiście mamy kolejne pozdrowienia od ptaszek. Polewajcie, kto tam co ma. Ciapek napijcie, a Darek weźcie za robotę. No to pozdrawiam oczywiście tych pracujących. Od ptaszka, tak właśnie. I Kamil napisał pozdrowienia dla słuchaczy. DJ więcej muzy, mniej gadania, ogień. No comment, właśnie w tym momencie propozycja dla ciebie.

I tak właśnie dla każdego coś dobrego u Markusa dzisiaj. Tak właśnie sobie gramy niedzielne granie z Markusem, rozpoczęcie oczywiście tygodnia i zakończenie w tym momencie. Zakończenie weekendu, rozpoczęcie tygodnia, tak właśnie to leci.

No to witamy na pokładzie Kasię, i która pozdrawia mojego chorego męża Rafała, żonka Kasia. Także życzymy oczywiście zdrówka dla męża i pozdrawiamy.

no to oczywiście pozdrawiamy Starą Gwardię, Anglię, Niemcy i Szwajcarię oraz całą Polskę od Betona w trasie. I ta właśnie propozycja jest dla was, także wyłapujcie. No to gramy. I witamy na pokładzie Kali, Dominikę, pozdrawiamy serdecznie.

No to koniec spontaniczna godzinka z Markusem. Ale nie, spokojnie, gramy do 20. Bo gramy bonusowo godzinkę drugą, także zapraszam. Lecimy na maksa. A doszły mnie słuchy, że coś może się kroi od godzinki 20, także więcej informacji za parę minut.

Okej, kochani, Tomasz napisał: Kali, nasz diamencie, mam nadzieję, że jutro w pracy cię usłyszę. Przekazujemy, pozdrawiamy. Także Kali jest diamentem dla Tomasza, proszę bardzo. Co tu się dowiadujemy? Zobaczymy, co na to Kali, ale pewnie jakiś spontan będzie. Zobaczymy.

No to Tomasz napisał: Markus, wariacie, lecimy jeszcze 300 km. Dla wszystkich pozdrawiam. I dla wszystkich i oczywiście naszej jedynej kobiety, Werpę, jest diamentem. Pozdrawiamy jak najbardziej.

No to dobra muza, lecimy, dobre bity oczywiście. Jakby inaczej. Ja czekam na wasze pozdrowienia, nadsyłajcie kanał główny Radio Party. I będziemy oczywiście pozdrawiać Wiposko. Do 20:00 moja skromna osoba specjalnie dla was.

O, Tomasza, mamy pozdrowienia z okolic Łodzi. Lechia on tour. Pozdrawia kibiców Widzewa od Betona LG. Pozdrawiamy.

No to w tym momencie Dirty Summer gramy, a za wleczkę coś innego. Będzie się działo. Zobaczymy, jak się przyjmie. Już za chwilę Lipka.

I tak właśnie gramy nowości, gramy dobre bity. Kanał główny Radio Party do 20 z Markusem. Dla tych wszystkich obecnych do samego końca. Zawsze wszystko nagrywa, będzie później dostępne u mnie do pobrania, do odbioru. Na fanpage'u, tak właśnie. Przy okazji zapraszam na fanpage'a. Zaglądajcie, sprawdzajcie to. Również nie zapominamy o naszych social mediach. Radioparty.pl oczywiście na Facebooku, na YouTubie, TikToku, Instagramie i tak dalej, i tak dalej. Bądźcie oczywiście na bieżąco. Ostatnio TikTok dobił do 1000. Pewnie tam już niebawem jakieś audycje będą. Jeszcze nic nie wiem, jak to wygląda. YouTube cały czas oczywiście pełną parą.

Okej, mamy kolejne pozdrowienia VIP-owskie od Pompy. Pozdrowienia dla wszystkich niedzielnych wiksiarzy: Patryka, Białego, Citosa, Obarki, Łukasza oraz najgorszego spieka w gminie Wienia. No to przesyłamy, pozdrawiamy. Także dla Papryka, Białego, Citosa, Obarki, Łukasza oraz spieka pozdrawiamy serdecznie od Pompy. No to jadą.

No to z pozdrowieniami dla Piotra i Michała, bo nie wierzą, że to jest na żywo z parkingu od Betona. Pozdrawiamy, jak najbardziej na żywo. No to gramy.

No to ze mną jeszcze 15 minut, tak właśnie gramy, nakręcamy do 20. Trzeci mazet 2024, gramy dobre bity. Radioparty.pl, kanał główny. Najlepsze party w sieci.

I kochani, tak jak wspominałem wcześniej, od godzinki 20, że się coś będzie działo. No to w tym momencie mogę wam oficjalnie powiedzieć, że od godzinki 20 zapraszam na audycję DJ-a Kaliego w jego debiucie, także zostańcie z nami na odsłuchu. Dla każdego coś dobrego, miłego znajdzie się na pewno, także sprawdźcie to, bądźcie z nami. Już od godzinki 20 po mojej audycji, także będzie się działo.

No to ładnie od godzinki 20 DJ Kali. Także zostańcie z nami. Debiut to oczywiście właśnie tego pana, już oczywiście już po mnie. Będzie się działo, zostańcie z nami. Sam jestem ciekaw, co ten pan pokaże. Bo nie mylcie z naszą Kali oczywiście. Także już po mnie DJ Kali, właśnie ten pan. Będzie się działo, to na pewno. Także trzymamy kciuki, żeby oczywiście wszystko było ok. I za chwileczkę będę właśnie temu panu odliczał, także mam nadzieję, że złapie, że będzie dobrze. I oczywiście no stress.

Okej, kochani, ostatnia propozycja ode mnie. Już za chwileczkę DJ Kali będzie się działo, oczywiście w debiucie. Także zostańcie z nami na odsłuchu. Ja ze swojej strony dziękuję wam serdecznie i do usłyszenia już niebawem. Dobre bity z Markusem, do usłyszenia. No to siemanko, cześć.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party.

to dobry wieczór z tej strony Markus, po raz drugi dzisiaj. Jak najbardziej pozdrowienia dla Damo Damowskiego, dzięki za przekazanie sterów i za audycję. A w tym momencie Marcepan, lecimy. Specjalnie dla Damo Damowskiego.

No to oczywiście zapraszam na stronę główną radiopartykok.pl, na Facebooku, na fanpage'u. W najnowszym poście dajcie znać, że jesteście, że słuchacie, zostawcie lajka, obserwację. I witamy oczywiście na pokładzie Mariusza. Markus, jestem wciąż obecny, bateria naładowana, może leci dalej na pełnej. Dokładnie tak, lecimy. Witamy Aleksandrę, witamy Łukasza, siemanko. I witam oczywiście Masterka, bo pewnie jest i słucha. Pozdrawiamy tego sąsiada, dokładnie. Który dzisiaj ma urlop. Jak to on napisał, że daje szansę młodym, żeby wygrywali swoje godzinki. No właśnie. Dzięki, Masterek.

I mamy już pierwsze pozdrowienia od Adriano. Podrunka dla zięcia, dla Jacka, najlepszego teścia. Także od zięcia Adriano dla Jacka, najlepszego teścia. Pozdrawiamy. Barakuda pozdrawia Leroya, młodego od Barakudy. Jedziemy z tym weekendem. Także pozdrawiamy ekipę mocnego walnięcia. Od Adriano mamy pozdrowienia dla Dembola i najlepszego teścia Adiego. Pozdrawiamy.

proszę bardzo, mamy już kolejne pozdrowienia. Od Pablo, podziękuję dla całej ekipy kierowców CTJ, a szczególnie dla największych alkoholików Adiego i Patryka z Warblubia. No właśnie, już za chwileczkę bijemy za lepszy czas. Idealnie dla tych pijących. Bijemy za to, że kończymy wakacje. Dokładnie.

lezą. Jesteś tu na milion i ten likier zje się chwilą. I ten zajgie to Continental, zakupił na inny Continental. Jedna motelka, piękny zdjęka, każda z tych kosztów to jest kompozycja. Tam bardzo, na twojej twarzy. Jedyny to jest twarzy, filmy z to co

I tak właśnie, najlepsze dźwięki dla mnie ma Styla. Proszę bardzo. No to kręcimy dalej. Radio Party, kanał główny. Zakończenie wakacji z Radio Party. Lecimy.

Proszę bardzo, Kezrek napisał, podrynka dla Seby, co śpi, a Marcin czeka. Nie ma spania, no nie może tak być. Już za chwileczkę będzie Pedro, bo zapomniałem na wcześniejszej audycji. Także już za chwileczkę Pedro. From me, you turn into your enemy. I see.

pozdrowienia od Pablo dla zawodowego kierowcy Sebastiana i również dla Marcina. Pozdrawiamy, który zacznie oczywiście w stanie i zacznie pić. Także pozdrawiamy, lecimy i prosimy Pablo o niecenzuralne słowa nie używać. To będzie van.

proszę bardzo, nie mogło zabraknąć Gangsta Paradise. No to kręcimy Radio Party, kanał główny. Zakończenie wakacji jest w Radio Party, lecimy. Zapraszam do usłyszenia waszych VIP-owskich pozdrowień. SMS o treści RP na numer 71480. Pamiętajcie o naszych social media, Radio Party na Facebooku, na TikToku, Instagramie, na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. Pamiętajcie o naszej aplikacji w sklepie Play. Na wasze Androidy również ściągajcie, pobierajcie za darmo.

I proszę bardzo, Marcin do nas napisał. Ja się pytam, gdzie jest ta Marycha? Marysia? Chłopaki z Warlubia, pozdrowka dla Lektimu i całej reszty, pozdrawia Marcin. Dokładnie, gdzie jest ta Marysia?

zawleczkę Deschanté. I kolejne wasze pozdrowienia, bo widzę, że już kolejne napłynęły. Bardzo fajnie. Bardzo dobrze, że jesteście tak aktywni nocą. Nocne granie i proszę bardzo. Takie wieczorne, oczywiście zakończenie wakacji, wszyscy mają wolne jeszcze. Jeszcze na dodatek sobota, jest dobrze.

I proszę bardzo, Ela napisała piosenkę dla mojego kochanego męża, a także dla świrka Harego, a dla szpary wszystkiego najlepszego z okazji urodzin, szwagier Polej. No to wszystkiego najlepszego dla szwagra. Dla szpary.

Pozdrawiamy oczywiście Elę, męża. A także dla Świrka i Harego i dla Szpary również pozdrawiamy. A to wszystko Deli. Lecimy. Radio Party Deschante.

waszych pozdrowień w komentarzach. Od Mateusza, podrunkę dla Ewy i Natalki, szwagie Labels, nie lipowe, bawimy. Pozdrawiamy.

No to koni, boys, boys, boys. Od Violety pozdrawiamy pozytywnie zakręconych w ostatnią sobotę wakacji. No to pozdrawiamy. I od Karola obecny pozdrow z Pomorskiego. Pozdrawiamy jak najbardziej. I boys, boys, boys, mam nadzieję, że śpiewacie.

i mamy już kolejne pozdrowienia od Kamila, a pozdrowienia dla ekipy z Węgier, dla całej rodziny Fludrów i Dziobów, a szczególnie dla wujka Krzyśka. I Pablo napisał pozdrowienia dla kuzyna Daniela, który czeka o suchym pysku, a w końcu będzie godzina 20 i będzie mógł ruszyć dalej transportem ponadgabarytowym dla firmy CTJ. No to oczywiście 20 już za 4 minutki, także już niedługo. Pozdrawiamy i lecimy dalej.

I tak właśnie z lewa do prawej, tak wygląda zabawa. Od Babilon mamy podrękę dla ludzi na ranczu Kazikowscy. Opijamy dziś urodziny Klaudii, a za tydzień chrzciny naszej Gabrysi. Pozdro Łomża!

Od Babilona, potem Karla Ludzi na ranczu Kozikowcy. Opijamy dziś urodziny Klaudii, a za tydzień chrzciny. Chcimy naszą Gabrysię, pozdro Łomża.

Także dla tych, co świętują, wszystkiego najlepszego. A my tutaj świętujemy zakończenie wakacji z Radio Party. Jestem z dobrym rozum, jak to my Montana. Polski karnawał, dawno nie było. Odświeżamy.

od Mateusza Pymkela, szalonego szwagra, żebyś nigdy nie przestał być tak pozytywnie nastawiony. Lipowe bawimy. Dokładnie, pozdrawiamy.

I tak właśnie gramy. Zakończenie wakacji z Radio Party. 30 sierpień 2025. Sobota, dzień kota.

Pamiętajcie o dacie. 18 października, Klub Largo w Toruniu, Szeroka 19. Oficjalny zlot prezenterów i słuchaczy. Będzie się działo, musicie być razem z nami. 18 października, sobota. Klub Largo w Toruniu, Szeroka 19. Więcej informacji wkrótce.

I proszę bardzo, napisał do nas Muszka. Markus, wielkie dzięki za drugą audycję tego wieczoru, gdzie grasz na wysokim poziomie. Ale jeszcze jak zapodasz, to jesteś wielki. Pozdro Muszka z Lublina. Pozdro Muszka z Lublina, zaraz zobaczę, trzymam. Ale dziękuję bardzo za opinię. Bardzo mi miło. Coś nie coś potrafię.

Witamy Pawła, który napisał: Marek, kuźwa, jest mocy, przyjemność dla ciała i duszy. Pozdro z RODOS. No właśnie, kurka wodna, jest moc,

jak to mówią, albo grub, albo wcale, dokładnie. Grube zakończenie wakacji, no i inaczej być nie mogło. Mnie również nie mogło dzisiaj zabraknąć, a dzisiaj już po raz drugi. Od kozerek, pozdrowienia dla DJ-a, od chłopaków z firmy CTJ. Dziękuję piękne, pozdrawiam.

od Pawła mamy podrękę dla najlepszej pani Gośki pod niemieckim słońcem. Wszystkiego dobrego i dalszej cierpliwości do kierowców z warbulskiej szajki, buziaki od Damianka. Dokładnie, cierpliwości. Powodzenia!

I tak właśnie, kochani, przed napiszę 20 minutek z Markusem. Lecimy, pompujemy do samego końca, do 21. Dziękuję wam oczywiście za waszą obecność, aktywność dzisiaj. Za to, że jesteście właśnie na tym zakończeniu wakacji. I za to, że jesteście zawsze. Pozdrawiamy i dziękujemy.

Także jak macie jakieś jeszcze pozdrowienia na mojej audycji, to zapraszam. SMS o treści RP na numer 71480. Zakładka pozdrowienia, kanał główny. Czekam na was do godzinki 21, przynajmniej 20 minutek. A od godzinki 21 specjalnie dla was Oksygen. Także będzie się działo. Plus wideo, także będzie oczywiście transmisja wideo. Na YouTubie, na pewno.

Także zostańcie z nami, będzie się tu jeszcze działo po audycji Markusa. Oksygen oczywiście godny następca, także zostańcie z nami na odsłuchu. Także osobiście polecam tego pana.

Muszka napisał, Markus, propozycja, którą grałeś, była za krótka, ale może kolejna? Poleci w całości, ale i tak zakończenie lata z Radio Party w swoim wykonaniu jest the best. Podziękuję dla ciebie za zaję fajną audycję. A dziękuję pięknie, zaraz zobaczę, czy posiadam tą propozycję. Jak nie, to coś innego znajdziemy, na szybko. Ale bardzo fajnie, że wam się podoba. Jest to bardzo, bardzo miłe. Staram się jak mogę. Także kochani, gramy do 21 z Markusem, już po mnie Oksygen.

Co za dobre słowa dla muszki od Markusa, propozycja. Zakończenie wakacji, zakończenie lata. Z Radio Party oczywiście. Tak lecimy, tylko my.

0: I mamy już pozdrowienie od Roberta. Robert napisał: specjalne pozdrowienia dla mojej żony Arlety z okazji 30 urodzin, całej Dąbrówki, Pieniężna i Ornety. I oczywiście wał, jadą świry, pijemy, lecimy. I pozdrawiamy jak najbardziej. Wszystkiego najlepszego dla Arlety.
1: Ale wiem, że czekasz na coś. Let's go! Dawaj na Tesco, ubierz sportowy dresko na Tesla. Będę sam lub z koleżką, pełnym gazem, bokiem, eską.
0: Ok, kochani, już za chwileczkę specjalnie dla was Oksygen. Słoneczko. Jeszcze na propozycję ode mnie uciekamy. Za chwileczkę Oksygen, oczywiście wideo plus online. Także zostańcie z nami na odsłuchu. Ja dziękuję wam pięknie za te 2 godzinki teraz i 2 godzinki wcześniej, czyli wspólne 4 godzinki razem z wami. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Po reklamie.

Oczywiście, moi kochani, jeżeli ktoś z was chciałby pomóc, to w tym momencie może sobie zapisać adres, gdzie można po prostu odwiedzić i coś wpłacić lub się zapoznać. Moi kochani, www.siepomaga.pl/ i Agata Salamon. Proszę bardzo. Oczywiście również na naszym fanpage'u możecie znaleźć wszystkie dodatkowe informacje. A tak na samym początku, z wielkimi podziękowaniami dla mojego poprzednika, dla tego dzika Demixa, który ledwo wstał na audycję. Co za śpiew.

No to moi kochani, naprawdę petarda. Deep in Love. Oczywiście Tom Boxer, Morena. Coś pięknego, naprawdę coś pięknego. Oczywiście specjalnie dla Gatki.

Pozdrawiam Agnienie, Kasiulę, Sylwka, Szymona i Monikę. Weźcie się za robotę. Dokładnie. Też jestem tego zdania. Weźcie się za robotę, a nie tylko obijanie. Oczywiście gorąco i serdecznie pozdrawiamy.

Moi kochani, myślę, że również ten wałeczek bardzo dobrze kojarzycie i bardzo dobrze znacie. Umberto Tabi, dokładnie. I nic innego jak Ciao Siciliano. Proszę bardzo.

kochani, tak jeszcze w gwoli przypomnienia. Przypominam, że gramy dzisiaj live'a z audycję charytatywną. Ogólnie cały dzień, cały Radio Party, specjalnie dla Gatki. Jeżeli ktoś by miał chęć pomocy, jak najbardziej gorąco i serdecznie zapraszam na naszego radiowego fanpage'a na Facebooku radioparty.pl. Tam są wszystkie informacje.

A do nas Kaśka. Ty, prezesiku, sam się weź do roboty. Każdy pracuje, a ty klepiesz w tym telefonie. Pozdrawiam nierobów. No to proszę bardzo. Tutaj jest wina przerzucana z jednego na drugiego. Nieładnie. Ale oczywiście jak najbardziej gorąco i serdecznie pozdrawiamy.

Moi drodzy, kolejna petarda, Willy William. I oczywiście Leo, Hula Hop. Moi drodzy, master mnie rozprasza. Moi kochani, oczywiście z przypomnieniem, gramy charytatywnie cały dzień, specjalnie dla Gadzki. Było bardzo dużo nowych osób, więc moi kochani, link na naszym fanpage'u radioparty.pl. Tam jak najbardziej możecie się zapoznać, wesprzeć oczywiście. Jak najbardziej gorąco i serdecznie do tego zachęcam, warto pomagać.

No to moi kochani, proszę bardzo, kolejna petarda. Love is the name, dokładnie. No i moi drodzy, zostało nam już tylko 11 minut.

Moi kochani, oczywiście jeszcze również z taką informacją. Audycja oczywiście będzie dostępna na moim kanale YouTube'owym Suchy DJ. I również w opisie będzie podany link do zbiórki. Tutaj po prostu dla pomocy, dla Agatki. Więc jak ktoś, to serdecznie zapraszam. I oczywiście na naszego fanpage'a radiowego radioparty.pl na Facebooku. Tam również link, tam również możecie pomagać. Zachęcam bardzo serdecznie. A w tym momencie, moi kochani, Girls, Your No is You True. Dokładnie. Fajnie to naprawdę kręci, moi drodzy. Myślę, że kojarzycie.

Moi kochani, napisał do nas prezes Dawid. Widzisz, słuchaj, miałem im dać premię, a tu mnie od nierobu wyzywają. Ale takich fajnych dziewczyn nie zwolnię. Pozdrawiam szaloną ekipę, lecimy. No dokładnie, Dawid, nie możesz, nawet jakby wyzywają od nierobów. No cóż, taki już nasz los, by tym dziewczynom, kobietom ustępować częściej. Dokładnie.

No to moi kochani, ostatnia propozycja na dzisiaj. Rimati, Miniu i oczywiście Holidays. I już za chwileczkę po mnie.

moi kochani, więc zostawajcie sobie już tutaj do samego końca, już za chwileczkę akces. Bardzo dziękuję za uwagę, za to, że byliście w tak licznym gronie po raz kolejny. No i co, moi kochani, nic nie pozostało mi innego, jak tylko powiedzieć. Grał dla was Suchy, dziękuję bardzo.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

jak najbardziej wspominamy. Danny, If Only You, Kosto, Drawcia. Witamy Bartronę, Londyn wita. Witamy Dorotkę, witamy Wojtka. Gorzów pozdrawia. Jeszcze raz witamy na pokładzie cały Straszyn.

Jeszcze razem mamy kolejne gorące pozdrowienia od Violety. Pozdrowionka i czekam na otwarcie wreszcie tych klubów, Adaś. Moi drodzy, mogę wam powiedzieć tyle. Wszyscy się chyba doczekamy. Jak się dwie niedziele do kupy zjedą palmowe. Nie, bądźmy dobre myśli.

tym razem mamy pozdro od niebieskiego. Pozdrawiam ekipę z Mercedesa Sprintera. Hello! Pozdrawiam piękne dziewczyny. Również od całej konsolety.

Mamy Remka na pokładzie. Napisała do nas Monika, pozdrowienia również dla mojego kochanego Bastusia. Ja oczywiście jeszcze raz chciałbym

Już tym razem stary, odświeżony akcent French Kiss i DJ Luxon Bootleg. No i napisał do nas Rafał dla ziomków ze Skwierzyny od Hipola.

DJ Sieruś, DJ Przemo. Tym razem od Marka, Szkocja, Aberdeen, pozdro. Prudnika, dla Prudnika, Rzeszowa. Od Remka, dla żony Ani.

Jeszcze raz, moi drodzy, chciałbym was serdecznie gorąco zaprosić na mój fanpage djadamo.official.ok. Chcecie sety, wbijajcie do mnie. I oczywiście na same zakończenie mojej audycji Kaskada, prosto od GM Crusha, przedpremierowo dla kanału głównego.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie.

Witam serdecznie, moi drodzy, gorąco Radio PKP.pl, kanał główny, jak zawsze, najlepsze warte w sieci, damo się kłania nisko. Po same stópki oczywiście, jak zawsze. Witam serdecznie, witam gorąco, zapraszam. Damowencja niedzielna, pozdrawiamy na Mewcia, Poprzednika, za audycję, jak zawsze. Pozdrawiamy.

Jeszcze oczywiście moja kani kawka popijana jak najbardziej. Witam serdecznie, gorąco. Ponownie, Dam Adamowski. Do 18 razem z wami, a wy razem ze mną. Czy jesteście gotowi? Dzisiaj mam razem na audycji taki, można powiedzieć, misz-masz, ale nie od kani. Szukamy takich numerów, które mało gramy na audycjach, a są dobre. I tak też wkręcamy. Przed chwileczką Derbot Tomcia, a już teraz Mabra. Rocket.

Trochę dzisiaj szybciej na audycji, ale to są w sumie, moi drodzy, oryginalne BPM na tych numerach. Rocco, Perfect Pitch. I tak sobie wkręcamy. Pamiętajcie o pozdrowieniach, pozdrawiajcie swoich znajomych, najbliższych. Zachęcam serdecznie. Jak zawsze, radioparty.pl, pozdrowienia, kanał główny. Jak to mówi master, do waszej dyspozycji. Kaweczka popijana jest? Elegancko. Do 18:00, damo za sterami.

Drodzy, witamy na audycji Justynkę, witamy Artura, Ole, Kamila, Łukasza, Krystiana albo Krisa. Także MC'ego, także Miliana, Adriana, Damiana i również Anię.

Jest z nami obecny Artur, witamy serdecznie. Jest Iwoncia, jest Andrzej, jest Krzysztof. Jest także Roman, Grzegorz, Kasia, Łukasz, Sebastian, Piotr, Łukasz kolejny, Madzia. Jest Rotuś obecny, siemaneczko. Jadą, jak zawsze. Jest Tereska.

Jest z nami kolejny Krzysztof na pokładzie, witamy serdecznie. No i jest kolejna Kasia. Tym razem ta Kasia od Nirwany. Jest zagadka, która przy okazji pozdrawia szwagierka Boba i Marcina B. Przekazujemy. Witamy, pozdrawiamy.

Takie dzisiaj, moje kochane, na razie klimat prezentujemy na Radio Party, na Damowency. Jak wam się podoba? Coś innego również dzisiaj dla was. Tymczasem Cold, taki numer, testujemy.

No, to już widać po frekwencji, jaki trzeba grać klimat na kanale głównym. Everything is gonna be alright. We're swimming in the starlight. Krejzolka z Kotunia pozdrawia Ole i Łukasza z Szczechowic i zaprasza na jeszcze gorącego serniczka z kawką. Dameczku ciebie również od Katarzyny. A dziękuję za zaproszenie, pozdrawiam serdecznie, oczywiście smacznego serniczka. A my dalej, moje kanie, wkręcamy Italo Brothers.

Jest także Tomasz. Jest Weronika. Jest kolejna Iwoncia. Witamy na pokładzie Damowiczów.

Chodzi o je barmanem, a dzisiaj jest niedziela, nie możemy pić alkoholu. Jutro na rano, Damuś idzie, to dzisiaj kaweczka w niedzielę, pewnie. Zresztą gdzie? Przecież ja... Od razu mój obecny alkoholizm to jest jedno piwo max.

Tutaj moje kani Mila mi napisał, że dzisiaj Demix poleciał z pięknym retro. Dobra. No to też się, że tak powiem, delikatnie skuszę. Na jeden, może dwa, ewentualnie 15 utworów. Zapraszam do mojej muzycznej windy teraz. Elevator. Up and down. Z pozdrowieniami dla Mortki, Chrisa, Króla Wina oraz Damiana, którzy jeszcze u zachodnich sąsiadów. Konecka elita terroru czeka na was. Pozdro dla kieleckich wariatów i ciebie, damo. Zagraj coś z dobrym wokalem od Archiego. Zobaczymy, co da się zrobić. Retro.

do góry, na dół, do góry i na dół. Dla pochłoniętego picka szukaniem dziewczyny, dla wiecznie najedzonej młodej, niech moc będzie z tobą. A to wszystko od Enia. Przekazujemy, pozdrawiamy serdecznie.

Ten numer bodajże graliśmy, gramy u nas tutaj wersja DMN, chyba tak, dobrze pamiętam. A dzisiaj od razu w oryginale. Live for music. Siema, siema, albo się nie ma. Jak niedzielka. Wyspowiadany. Pozdrowienia dla ciebie, mordeczki. Albo dla was, mordeczki. Dla słuchaczy i dla tych, co jeszcze nie słuchają. Walniesz dziś jakimś klasykiem. Andre Michel, Manieczki, Teges, Majonez. Jadą od Rotusia. No tym może dzisiaj nie za bardzo, ale gramy inne klasyczki. Przed chwileczką oczywiście Elevator. A już teraz świętej pamięci DJ Show.

0: radioparty.pl.
1: Moi kochani, więc taki oczywiście retro smaczków na naszym najnowszym RPMiksie Volume 50, który serdecznie wam polecamy. Jest dostępny na naszych social mediach, na naszym Facebooku, na naszym radiowym YouTubie. Oczywiście sterowuję dla was DM. Polecamy serdecznie RPMiks 50 Retro Edition. Do odbioru, kto jeszcze nie ma, koniecznie polecamy.

a już w najbliższy weekend mogę wam zdradzić Easter Party w Radio Party. Wielkanocny meeting oczywiście, należy Marty w sieci. Także będziemy malować jajeczka. Oczywiście muzycznie. Zapraszamy serdecznie.

Muzyka lekiem na wszystko. Muzyka łagodzi obyczaje. Muzyka sprawia, że chociaż na chwilę zapominamy o codziennych naszych problemach, o ile jakieś mamy, ale z pewnością każdy z nas ma tam jakieś prywatne, wiadomo jak jest.

mimo wszystko staramy się przeżyć razem w tym zwariowanym dzisiaj świecie. Pamiętajcie, radio.party.pl, zawsze w waszych głośnikach, odbiornikach. Dzięki, że jesteście.

Jak zawsze witamy obecnego Łukasza, pozdrawiamy serdecznie. Jest także z nami Hubert, jest Kamil, siemaneczko panowie. Lecimy!

Samym od razu słodkie wokale, tak to na razie wygląda. Z gorącymi pozdrowieniami dla obecnego Masterka, który dzisiaj, moi drodzy, że tak powiem, robi myju swojej drugiej żonie. Czyli oczywiście swojej konsolecie. Teraz pytanie, czy faktycznie druga żona, czy jednak pierwsza? Dla naszego Mastera, Master of Sound, dla całego Tarnowa. Gorąco pozdrowienia oczywiście. A my dalej, moi kani, wkręcamy, wjeżdżamy, jak to mówi T-Rex. Tymczasem uwaga!

Katarzyna zapytała, czy palemka poświęcona. Ona jest całe życie święta, nie musi. Ale, moi drodzy, jajka już nie pomalowane, także, drogie panie, z takim oczywiście apelem od nas facetów. No, wypadałoby święta wielkanocne, święta oczywiście Wielka Noc. If you know what I mean.

Katarzyno, Kasiu, spokojnie, na spokojnie. Żadnego bloka nie dostaniesz. Oczywiście, jeśli będą te pisanki zrobione, także... No, deal is a deal. Umowa musi być. Dreams w najnowszej wersji.

Witamy kolejnego Huberta. Oczywiście to nasz masterek. Damianku, musisz zapytać tej pierwszej. Natomiast jestem pewien, że ta druga ma mniej do powiedzenia. Oj, oj. Mam nadzieję, że twoja żona nie przegląda mojego fanpage'a. Masterku, nie chcę, żebyś dzisiaj spał na kanapie, wiesz, o co chodzi.

A mówią zawsze, że tylko faceci myślą o jednym. A to jednak jest aktualnie chyba inaczej. Przepraszam, korekta. Zawsze tak było.

Kasiu, swojego całego komentarza, który napisałem przed chwilą, tylko i wyłącznie wpadło mi w oko ten tego, więc jak coś to wybacz.

A tak jeszcze moje kanie pytanie do was. Czy każdy wie, kto dzisiaj po mnie gra audycję od 18? Czy każdy z was jest świadomy tego? Jeden z waszych ulubieńców Radio Party, kanału głównego. Bo drodzy, Bully od 18. Tutaj w tym miejscu dla was specjalnie.

Moi drodzy, bólnik już zwarty, gotowy. I za dosłownie 5 minut oczywiście dla was przyjmuję stary kanał głównego Radio Party, najlepszego party w sieci. Jak zawsze dziękujemy wam, że jesteście razem z nami. Dla tych wszystkich stałych walców, słuchaczy, dla tych wszystkich nowych, dla tej stałej starej gwardii, o, również gorące pozdrówki.

Oczywiście moja kanie to Rubotronic. Are you ready for bully? Za chwileczkę przejmuję stery. Bądźcie gotowi, bądźcie z nami.

A na koniec moje kanie Sojusz Hans Mafia, klasyczek, oczywiście w wersji od Barta, na pożegnanie. I jeszcze z taką ważną informacją dla wszystkich moich Damowiczów, bo drodzy, najbliższa audycja na pewno już w piątek, a może i we czwartek. Przed nami 4 dni lub 5 audycji, bądźcie gotowi. Święta Wielkanocy.

Jak coś, to zawsze oczywiście informacja na moim fanpage'u, na który was serdecznie gorąco zapraszam. Damo na fejsie, zapraszam do grona Damowiczów, kto oczywiście ma ochotę dołączyć. Dzięki wielkie, za chwileczkę dla was Bully, tak mówiłem wcześniej. Trzymajcie się, bawcie się dobrze. Wszystkiego dobrego i dużo zdrowia życzę. Do usłyszenia!

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party.

Okej, drodzy Państwo, witam serdecznie, witam gorąco. Radio Party oczywiście, jak zawsze, kanał główny. Za sterami już Dama Damowski, part 2 majówkowej Damowencji. Witam wszystkich serdecznie, oczywiście, na najlepsze party w sieci, jak zawsze. I zapraszam na moje miksu gadu gadu do 19 dzisiaj. Godzinka po mnie Verti, chyba się nic nie zmieni, jak wczoraj. Także moi kani, witajcie. Majówkowa Damowencja 2K24. Że tak powiem dzisiaj, podejście numer 2. Zapraszam gorąco. Pozdrowienia oczywiście, kanał główny, aktywne.

Także lecimy, odpalamy. Dzisiaj mroz na Śląsku, pogoda troszeczkę pochmurna, chyba się zbiera na deszczyk, niestety, ale na spokojnie, my gramy jak zawsze.

oczywiście. Dajcie synka znajomym, że gramy. Zapraszamy serdecznie. Tymczasem Kaskada wjeżdża. Kucherko, jego wersja. Niby kucherko, ale mocna wersja.

Nieco, nieco oczywiście mechanizm starszy, ale wciąż dobre. Every Time We Touch, Kaskada, Kucherko Remix i Radio Party.

Dalej mychę, delikatnie oświeżamy, tym razem Case, a także Kometa, nasi jadą. Winda, Elevator, Up and Down. Jeszcze raz gorącym przywitaniem, ten czwarteczek, witam serdecznie 2 maja. Dzień flagi, cały czas w górze.

down, up, down, up, down, up and down. Element up, down, up, down. Od razu od Maxia, Siemka Demo, witamy Demo obecnego. Witam Cię Maxiu, witaj się DJ Demo. Andrzej, dla najcudowniejszej kobiety Karoliny, kocham Cię. A to wszystko od Andrzeja oczywiście przekazujemy dla Karoliny, najcudowniejszej od Andrzeja. Follow me, follow me do 19, Damo Damowski po mnie Verti. Jademy z tą windą.

Madrasy, majówka, majówka, ale oczywiście gorąco pozdrawiamy tych pracujących również dzisiaj, bo są takie osoby. Gorąco pozdrawiamy. Dla was już teraz Coolio, Gangsta Paradise. Wjeżdżamy.

Oh yeah, gangsterka, yeah. Jak zawsze witam moich niezawodnych Damowiczów. Witam serdecznie Madzie, witam serdecznie Tomasza, Łukasza. Jest obecny Chris, właśnie on dzisiaj pracuje. Oczywiście pozdrawiam serdecznie. Dla Miliana również, dla Piątusia. Jak i oczywiście, skoro jest Łukasz, to jest i Ola. Witamy serdecznie. Witamy Justynkę, witamy Sebastiana, na zdrowie, o proszę bardzo, elegancko. Basia, Piotr obecni, jest także Łukasz, Adam, siemaneczko. Jak zawsze, piąteczka dla Damowiczów, party maniaków, obecnych razem z nami.

ale dzisiaj jak na razie wkręcamy takie perełeczki, powiedzcie sami, korona, ale nie wirus. The Rhythm of the Night, taka wersja, delikatnie tak mówię, moi kani, odświeżamy, zerkamy do wcześniejszych folderów aktualnie. No i sobie to pięknie wjeżdża. Na majóweczkę, na damóweczkę, pod wódeczkę, czy tam pod łyskacza, czy tam pod piwerko. Pewnie. Lecy.

Tym razem moje kanie Pumper Up, wersja od Marnika. Denzel oczywiście, nie zmieni, to się nie zmieni raczej. Elegancko wjeżdżą. Jest druga zmiana obecna dla naszego szwagierka oczywiście. Witamy serdecznie, pozdrawiamy.

Koniec pozdrowienia dla Adama, który napisał: idealna muza do treningu nóg. Pozdrawiam na wszystkich. O, elegancko. Pod ten trening oczywiście pozdrawiamy serdecznie. Ja również aktualnie trenuję nogi. W tym momencie, no bo oczywiście stoję. Z pozdrowieniami dla Grzesia, co już tydzień składa Subaru i złożyć go nie może. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam od Miś. A także pozdrawiamy Maciejkowickich bandytów z Emilii Plater, Adam i Martyna. Poleciało również dla Maciejkowickich bandytów z Emilii Plater. O. Od Adama i Martyny przekazujemy serdecznie.

dla naszego Rolandinia, dla Rolanda z gorącymi pozdrowieniami, który dzisiaj za nie mógł przede mną, niestety, ale myślę, że to odbije na dniach, a może nawet jutro. Dla Rolanda gorące pozdrowienia. Halo Olsztyn!

Najlepszy remix od formacji Retro Players, oczywiście tego numeru, Jean Every Single Day. Witamy serdecznie Kamilę na pokładzie. Witamy niestety nieobecnego Piotra, ale pozdrawiamy, jak będzie słuchał nagrania. Witamy Kasię, witamy Iwoncie. Siemaneczko!

wjeżdżają dźwięki mojej młodości. Żartowałem, ja cały czas młody. Tylko wtedy po prostu byłem młodszy. O. Miałem mniej siwych włosów, byłem po prostu chudszy, byłem taki bardziej atrakcyjniejszy. No i jest jak jest. Ale byłem bardziej głupi, teraz jestem mądrzejszy. Proszę? Pewnie. John Marks.

Na Mojekanie witamy kolejnych obecnych, witamy Mateusza, siemaneczko, witamy także Kasię, witaj serdecznie. Co do aplikacji, moi drodzy, Radio Party, to niestety aktualnie są czary-mary, jednym działo, drugim nie działo i to tak

Andrzejku, raczej jeżeli chodzi o skiety klapki, nie, o klapki od Andrew, chyba dzisiaj będzie ciężko niestety. Także wybacz. A przy okazji pozdro 600 dla Łukiego, Rafiego i Rysia. Czas na samochodziki, cyrk. Nadesłał Rafi and Łukasz. Pozdrawiamy, przekazujemy, a tymczasem wkręcamy wersję naszego jedynego Rusha. 2K22 bodajże.

Z pozdrowieniami na słuchaczy Radyjka oraz Aleksa, Daniela z Oporowa. Leci od Maziego Wrocław, pozdrawiamy. Oczywiście również przekazujemy. Pozdrówki lecą.

Ten motyw chyba każdy poznaje doskonale. Ghostbusters, Dub Dogs, oczywiście ich wersja, nieco bardziej house'owa. Ale jakże dobra. Wkręcamy Radio Party dla obecnych.

Roland napisał Damo i jego Halloween na majówkę. No. A czemu nie? Też może być troszeczkę. Dobrze jest, moi drodzy, dalej wkręcamy. Tym razem jaki Kid Fuente i Shy. Przypompujemy teraz dla całego Olsztyna. Jeszcze raz gorące pozdrowienia lecą. I dla obecnych razem z nami dzisiaj. Czwarteczek, czwartunio, majuwencja.

Dla obecnego Mieczysława Morozy, który napisał: pozdro z Parzyce, cała majóweczka w pracy, oby dobrze zapłacili. No oby, oby. A także z pozdrowieniami dla Mateusza, co w majówkę się pochorował. Dużo zdrowia od Kamili. Oj, nie tylko chyba Mateusz choruje. Zdrowia dla tych, co chorują, i oczywiście zdrowie.

Oczywiście wersja od naszego Bartezika, Bartez Brain. Jack Torres cały czas, Żurek dobrze kręci. Na majóweczkę.

I Fly With You. Oh yeah. Koniecznie. Tak sobie, moje kochanie, pędzimy. Do 19 Damo Adamowski, a dzisiaj po mnie Verti. Zostańcie z nami koniecznie.

Dla obecnego oczywiście Gadanowskiego gorące przywitanie i pozdrowienie. Tak jest. Będzie plebiscyt od razu na słowa Damowskiego. Zlajtujemy jako numer jeden. Może coś z tego będzie. Tymczasem Fragma, Toka Miracle i w takiej oczywiście wersji, a za chwileczkę kolejne muzyczne

Pozdrawiam Amelkę, która już odpoczywa w namiocie na Poraju. Napisał Nadaso Wiktor. Pozdrawiamy. A także pozdrowienia dla Piotra Chudego. Lecimy wszystko oki spoki. Od Maziego Wrocław. Adam, pozdrowienia dla wszystkich elektryków z Sobieskiego. A to wszystko od Adama. Gorąco pozdrawiamy.

Łukasz napisał, poproszę o 40 w skali Beauforta dla Rysia. O, niestety w postaci muzycznej da rady, jedynie w postaci butelki. Oczywiście zawartości procentów 40. To już prędzej tutaj u nas. Zapraszamy. A za chwilkę dla Goldenowskiego na odświeżenie i przypomnienie pewnego numeru. Przygotuj sobie rowerek, synek, za chwilę.

Oczywiście tymczasem Nils van Gogh i jego Hypnotized. Pamiętajcie, do 19 od razu gramy. Dzisiaj po mnie Verti przejmuje stery kanału głównego. Zostańcie z nami koniecznie, a po Vertim X-Men. I to wszystko przed wami.

z przywitaniem, pozdrowieniem dla Bartomeja, który pozdrawia Sierakowic. No, Pedro dzisiaj też zagramy. Spokojnie, jeszcze się nagramy, Pedro. G-Spot, no comment, wersja od Stachy, którego gościliśmy w kwietniu na Radio Party. Oczywiście u DM-a. Maciek Maj, te sprawy, wiecie, o co chodzi.

Nie pamiętam tego remiksu, ale niech będzie. Paquito, kto się pyta, to jest Paquito. Znane, lubiane. A, to ta wersja, dobra.

Moi drodzy, jeżeli chodzi o pozdrowienia, to zapraszam serdecznie na radioparty.pl, pozdrowienia, kanał główny. A jeżeli czytam już pozdrowienia z komentarzy, to naprawdę są bardzo VIP-owsko. Także... wiecie jak jest. Proszę się nie obrażać. Dzięki za wyrozumiałość. A tymczasem od Mirka pozdrawiam bliską mi osobę Karolinę K. z Nowego Tomyśla. Buziaki dla Kurki. Przekazujemy. I od Ani pozdrowanka dla całej rodzinki w Wolkiewiczów. Wolkiewiczów, tak? Dla siostry Martynki i szwagra Sylwka. Szwagier, nie spiernicz cenzura tego grilla. Czekamy na pyszne jedzonko od Ani. Dla rodzinki Wolkiewiczów, dla siostry Martynki i szwagra Sylwka, szwagier nie zepsuł grilla. Od Ani.

O, widzę Wartiego obecnego tutaj na panelu. O Jezus, ale ulga normalnie. Nie trzeba dzisiaj grać 2 godzin. Werti, mój wybawco. Dla Wartiego pozdrowienia. Za chwileczkę przejmuję stary kanał głównego. Zostańcie z nami koniecznie.

Po prostu krótko i na temat. Exit! Na zakończenie dzisiejszej audycji od Damowskiego. Polska wersja.

0: Moje kochanie, cała audycja zagrana nieco w starszych numerach, a przybyło was na kanał główny około 300 prawie, elegancko. Ja to zawsze mówię, że te starsze utwory to bardziej kręcą. Bardziej znane, bardziej chyba nawet lubiane. No dobra, z wyjątkiem Pedro, dobra.
1: Panu innych jak siebie chciał.
0: Dzięki za dzisiaj.
2: Znajdziemy wyjście tam, gdzie nie dociera.
0: Jeszcze raz informacje dla moich damowiczów, moi drodzy, wszelkie nagrania z majówki, oczywiście po majówce w tygodniu. A przed wami jeszcze raz Verti przejmuje stery kanału głównego Radio Party. Zapraszam. Bawcie się dobrze. Jutro znowu gram, pamiętajcie o tych samych.

0: by wyjść już na prostą.
1: Z pogubionych myśli poukładaj swój sens. To nie twoje chiny, czasem budują stres.
0: I tak to właśnie leci na najlepsze party w sieci. Dzięki wielkie.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Radio Party.
2: Chcesz kupić prezent, lecz nie masz pomysłu? Wejdź na www.och.pl. Internetowy pasaż handlowy. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Pozdrowienia SMS. Chcesz usłyszeć w radiu pozdrowienia dla swoich znajomych? Wyślij SMS o treści RP na numer 71480. Następnie wejdź na radioparty.pl w zakładkę pozdrowienia, kanał główny. Wpisz treść pozdrowień oraz nick i zatwierdź kodem zwrotnym SMS. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Okej, moi drodzy, witam gorąco serdecznie. Dobry wieczór. Wtorkowy wieczór, najlepsze party w sieci, kanał główny i oczywiście moja skromna osoba Oskar W. Z tej strony Ruda Śląska się melduje. Witam pierwsze osoby na wideo, oczywiście na fejsie, na YouTube. Rozpoczynamy!

Możecie oglądać, jak to wygląda od kuchni u mnie. Dobry wieczór, dobrego odsłuchu. Zaczynamy.

Jak zawsze, kochani, możecie się meldować na naszym czacie. My już witamy te pierwsze osoby, aktywne u nas. Witamy gorąco Aleksa, Rafała, Roberta, całe UK. Pozdrawiamy gorąco Puławy, witamy Martę, Łukasza. Jest z nami Pomorze. Również meldują się Monia i Jaro oczywiście. Dobry wieczór.

Jest z nami Knurów. Witamy Angelikę i Karola oczywiście. Czas co potańczyć. Co wy na to?

Ale witamy gorąco dwóch Tomaszu. Jest z nami Kamil, Jura Krakowsko-Częstochowska oczywiście obecna. Witamy Krzysztofa. Jest z nami Kork Irlandii.

Witamy gorąco Bogdana. Również Paryż obecny. Witamy gorąco Kloppenburg.

The Hype. Nowościowo od Barta. Witamy tych dla Dawciu, dla Klaudii.

Marcin Kraków pozdrawia Wikunię i Oskara oczywiście też. Pozdrawiamy. No właśnie, Oskaro, jaka będzie pogoda, co tam w sporcie i czy wiatr po narty? Szybki pytań. Dawno w sumie nie prognozowane było. W sporcie dzisiaj Liga Mistrzów.

Next. Siemanko, Oskar Solary, pozdrawiam ciebie oraz wszystkich słuchaczy. Ja Dymy Durz, witamy Michała oczywiście gorąco. But in my dream, forgive me my weakness, but I don't know. Siemaneczko, lecimy pod tą wiosnę. Niechaj szybko przychodzi Oski, topimy Marzannę. Witamy Rafaanie. Oj, dzisiaj nie będziemy nikogo topić.

Na specjalne życzenie Komando Wjeżdża. Dla Moni. Witamy gorąco Pawła. Pozdrawiamy gorąco Damo, oczywiście.

Pytacie, kochani, kiedy Damo Damowski zagra na wideo ponownie? Ja wam powiem. Jak go tutaj Marcin DM zaprosi do siebie na jakieś granko. A Damowski nie będzie mógł...

poczynania nasze na Master Polem. Marcinek z numerem trzecim. Ja niestety będę musiał troszkę dłużej poczekać na swoje 5 minut, bo będę grał przedostatni, no ale... Damy radę!

cały czas, kochani, oczywiście możecie wysyłać swoje gorące pozdro. My będziemy pozdrawiać waszych znajomych na naszej antenie Radio Party, kanał główny i dostępne wideo na fejsie na YouTube.

tam teraz. Sound of my dream. Oj. To by było teraz. Chyba to będzie można wyciąć. Let's go!

0: Można powiedzieć, taki prywatny bal właśnie na Radio Party dzisiaj. Na komisariat. Jak mi zabra... Kwadransik do 22.
1: Czy po cichu ci powiem,
2: jak to nie będzie koniec, ta noc trwa.
1: Miałam być królową
0: bal. I kolejne nasze piękne spotkanie. Tak. Właśnie w tym miejscu. Najlepsze party w sieci.

Fajnie by było waszą trójkę razem z damą. Mam nadzieję, że w końcu się zdecyduje z wami zagrać. Wyczes murowany. My go przekonamy.

I jak zawsze, kochani, jedno pytanie. Are you ready?

Z gorącymi oczywiście pozdrowieniami dla Dironka Saracino. Dironek jak zawsze się dzisiaj postarał. Linki przygotowane przed transmisją, także bardzo dziękuję za owocną współpracę.

Hitman i jego Here Today and Gone Tomorrow. Pozdrawiamy gorąco Wielkopolskę. Nie zamulamy.

na gorąco Adę. I tak właśnie, kochani, Master Pole, najbliższy czwartek, czwarteczek, czwartunio, przed weekendem. Zapraszam gorąco w imieniu swoim i Marcinka Diema. Bądźcie, wspierajcie, jest

Tego numeru też dawno nie graliśmy. Z gorącymi oczywiście pozdrowieniami dla Mastera of Sound. Apollo Road. I przepięknie bootleguje Marko Marecki. Pozdrawiamy gorąco Edytkę.

0: rozpocznij. No to co? Za lepszy czas.
1: Nie ma nikt wątpliwości. No pain, no gain. Twoi byli są zazdrośni. No way, no way.
0: Pozdrawiam wszystkich cieśli i dekarzy, którzy mają już dość tej pogody. Brawo, Oskar! Pozdrawia Dawid Szewc, tak ekspert.

ponownie Marko Marecki. Kochani, ja wam ślicznie dziękuję za te półtorej godzinki dzisiaj. Ten właśnie wtoreczek. Widzimy się w czwartek, czwarteczek. Na Master Poland. Jak sobie tak przeliczyłem, to myślę, że koło 22.30 będzie mój secik, także mam nadzieję, że dotrzymacie.

I tak wiesz, na koniec cały czas możecie głosować. Bitwa.9 1248. Wielkie, wielkie, wielkie dzięki. Ja wam życzę stosunkowo udanej nocy. Podziękowania dla tych, którzy są jak zawsze do samego końca. Wielkie serdecznie.

Dwa, trzy, witam gorąco, witam serdecznie. Master of Sound, ja się kłaniam i zapraszam prosto z Tarnowa, z Małopolski, tej cieplutkiej. Radio Party, kanał główny. Zaczynamy się z żółteńko. Jak to damo mówi, same

Pięknie zaczął oczywiście Art Bass. Także na grubasie. Wy możecie słać, pozdrawiać SMS od treści RP 71480. Niezmienny dnia. To Ruda.

Pięknie, pięknie. Kolejna świeżość, kolejna nowość. Kolejna premiera. Dla was tu w miejscu, w tym niezmiennie kanał Główne Radio Barte. Dedykacją oczywiście dla Dawa Domowskiego, jego ulubiona. W

troszkę powygrywamy. Witamy szwagra Bobę. Powodzenia oczywiście w pielęgnacji pieska. Zaraz przywitamy mastermaniaków, którzy są już zameldowani. A tymczasem...

0: To jest nowość. Gorąca przedpremiera.
1: No to świeżuteńka. Jeszcze przedpremierowo testujemy. Od Balusia. No to siup.

pięknie. Napisał do nas Krystian. Wszystkiego najlepszego dla brata Damiana i bratowej Natalii. Będzie się dziś działo. Pozdrawiamy gorąco oczywiście Milusię i imprezę. Witamy Markusa na pokładzie. Korsak Team na pogładzie. Maniek. David. Pozdrawiamy UK. Jest z nami Łukasz. Witamy Miliana i Wątkę. Z nami Jadwiga. Z nami Jolanta. Piękne.

0: No to lecimy dalej.
1: Okej, okay, okej.
0: Okay. I love my people. Witamy Rolanda, jest z nami Piotr, Aleksandrę.

Piękne! Witamy Dawida! Witamy DJ-a Dawida! Iwonka! Zgłasza się zameldowana. Dobrze, wysłała mi Przemysława.

stare dobre czasy. I turn to you. Dla koneserów dobrego bitu. Dla tych, co pamiętają. My to odświeżamy. No to wszyscy razem.

pięknie. Witamy Matoxa, witamy Terenie, witamy Angelę. Jest z nami Sławek. No, coś pięknego.

0: Gorąca przedpremiera. To jest nowość.
1: I kolejny świeżaczek, kolejna przedpremierka. Wprawdzie już niedługo ujrzy światło dzienne, ale gramy Infinity. Pozdrowienia dla Kali. Robi podkład.

co, moi drodzy, może przeniesiemy się na chwilkę parę lat wstecz. Jak już jesteśmy przy takich klimatycznych kawałeczkach. Infinity. Oczywiście pod bootlegiem. Witamy Kaliego. Nie wiem, czy w domu, czy w trasie, ale powodzonka oczywiście szerokości, gdziekolwiek byś był. No to pod tę wiosnę. Radio Party.

0: Zawsze chciałem to powiedzieć na audycji. Z pozdrowieniem oczywiście dla Kaliego od Kali.
1: Mamy to!
0: Ale nas dużo dzisiaj. Coś pięknego. Dzięki, że jesteście.

pozdrawionka do Oldzi dla ciebie. A dziękuję bardzo. Oczywiście pozdrawiamy najmłodsze słuchaczki Radia Party. Te młodsze pokolenie z dobrą muzą. Przyzwyczajamy. A nie jakaś. No, nie powiem tego.

0: Pozdrawiamy Marcina. Jest Thomas UK na pokładzie. Jest Kamiloza. Witamy Justynę, witamy Przemka. Jest z nami Damian, Ania.
1: A coś pięknego. Rura.

Czuć wiosnę w końcu. U mnie to czuć w ogóle. Od 2 tygodni. Krótki rękawek, jak to damo dzisiaj do mnie mówił na głosówce? Pewnie, pewnie. Chłopak ze Śląska. Pozdrawiamy Śląskę. Rura. Zaczną się temperatury, spokojnie, wyślemy do damo troszkę słoneczka.

One day you hit my heart. I, baby, I gave you one more chance. So please tell me, baby, are you gonna hit my heart? Baby, baby, are you gonna leave me one? Nieśmiertelny numer. Baby, don't you hit my heart? Bangerz. Odświeżył. Całkiem dobrze wyszło, posłuchajcie. Ja zapraszam oczywiście na nasze social media. Dzisiaj tam Mewo urzęduje. Od 19, jeśli się nie mylę. Potem oczywiście Oxygen. Także zapraszamy. YouTube, Facebooki. Nie zapominajcie o Instagramie, o TikToku. Trzeba w końcu ruszyć z tymi głupotami.

Feed my heart. Are you gonna leave me once again? Baby, don't you hit my heart. Again i again. Don't you nie przestanie radio party, kanał główny. Sobotunia. Oczywiście dobre słowo na sobotę. Dawaj szklankę. Jedziemy.

No ładnie, prawda? Ładnie, ładnie. Wszystkiego najlepszego, Dziku, z okazji twoich urodzin. Pozdrawiam dla całych Kaszub, no i wiadomo, dla Mentosa z Grzybna. Z okazji urodzin... Wróć, przecinek. Vegas. Znając ciebie będzie głośno, lecimy Radio Party. Już słychać. Pozdrawiam Łysy z Gdańska. Pozdrawiamy. Oczywiście wszystkiego najlepszego. Ej, nie opijcie się. Żartuję. Urodziny się ma raz w roku, raz w miesiącu. Srutututu. Na pewno znacie, na pewno kojarzycie. Pozdrawiamy szwagra Boba ponownie, pozdrawiamy żonę, pozdrawiamy Olcie. Niech się bawią. Najlepszego. What happens in Vegas? Vegas. Welcome to Vegas. Welcome to Radio Party, kanał główny.

I don't know. Rika. I am not a baby. Kto pamięta? Anymore. Ręka w górę. Not as innocent as before. Trochę historii muzyki. My odświeżamy ten numerek. Feel stronger in my soul. But I'm not so ready for the... Dla wiksiarze. Dla wiksiarek. Aptekarek. Pistachio, jedziemy. I'm in love.

Proszę, proszę, jak mnie zaspamowali wszyscy, ja cię kręcę. Dobrze, że to iOS się nie zacięło. Jasny piernik. Dobra, wiem, znacie. Przestańcie.

Hot to sobota, moi drodzy. Witamy Mateusza, witamy Łukasza. Jest z nami Michał, jest Paulinka.

Ja tu widzę, że mam pewne informacje, takie przecieki. Damo już chłodzenie instaluje, żeby przeżyć do jesieni. No w sumie. Widziałem ostatnio jego pracę. Wyjebał... To znaczy wyciął taką... A jamę w ścianie, że no... Pewnie w tym roku szpachlował, nie? Witamy Rafała. Pozdrawiamy Anglię. Witamy Iwonkę. Pozdrawiamy Sulechowo. Sulechów.

Mamy freak. Bardzo, bardzo śmieszne chłopaki, bardzo śmieszne. Pozdrawiamy grupę prezenterów oczywiście. Bardzo śmieszne, bardzo, bardzo. Ha, ha, ha.

Oj, kawał dobrej historii. Marcel Woods. I to wersja odpalona. Świeżutko z tego pana teraz za. Aj. Nieśmiertelny motyw.

Witamy Zborkę. Pozdrawiamy. No i z pozdrowieniem dla wszystkich i dla ciebie, i dla T-Rexa. Pozdrawiamy oczywiście naszego dinozaura. A gry. Ten co niewyżyty. Po 8 godzin gra. A jeszcze ma zdrowie, spokojnie. Dopiero trójka z przodu. Zobaczymy, jak będzie mówił przy czwórce. Zobaczymy.

proszę, proszę, jak mi tu słodzą. Maser też mój ulubiony DJ. A grę? A podziękował? Nie piszcie tak damo Domowskiemu, bo wiecie co będzie. Pozajmuje najlepsze godziny i by do jaja. Będzie zgrzyt. Ale co be? I tak to mu słodzę. Ja się muszę zawsze w piątek pytać, czy mogę przed niego wejść. Wiecie jak to jest. Będzie niezadowolony. Dziesięć żółtych, pięć czerwonych i do widzenia. Czekaj, jak to mówią w Love Island? A red flag! Dobra, nie świerujemy już powiana. Ostatnie 10 minutek. O nie, już 6. Także dwie ostatnie propozycje i Damo Domowski. Właśnie ten pan. Już od godziny 18. Serdecznie zapraszam, polecam. Później Mefo, później Oxygen. I tak to się właśnie pisze historię w Radiu Party na kanale głównym. Show me love!

Sunrise. W tym roku opętane. Tam się widzimy. Na pewno z niektórymi.

my odświeżamy ten numerek. Przedostatnia dzisiaj. I Damo Damowski. Na grubasie. Lecamy.

No ładnie, ładnie się panowie bawicie. Z pozdrowieniem dla Janusza i Łukasza, co harują na budowie za dwa piwa dziennie. Wszystko robol. Mam prawidłowo. Ważne, żeby nie być głodnym, tak? Dokładnie. Tego jestem zdania.

solidarnie, solidarnie na koniec. Takim akcentem się z wami żegnam. Było mi bardzo miło, dziękuję serdecznie za dzisiaj. Oczywiście nagranko dostępne na Mastermaniakach. Odwiedzajcie nas zarówno na Radio Party, jak i na oczywiście fanpage'ach prezenterów.

A jeszcze mamy pozdrowionka od Tita dla chłopaków z Zielomyśla. Lecimy, nie śpimy. Pozdrawiamy całą ekipę. Specjalnie to zrobiła, ja to wiem. Odgryzła się za ostatnie. Spokojnie, spokojnie. Zło nie śpi. Przyjdzie pora. Ja jestem pamiętliwy.

Pozdrawiam serdecznie te moje oczywiście mordy na fanpage'u. No nieśmiertelna ekipa. Dzięki, że coś stworzyliśmy w tych internetach. Jak zawsze, wspaniali. Ach, posłodzę wam dzisiaj. Trzymajcie się, nie dajcie się. Hej!

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest Ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party. Radio Party. 3,
0: 2, 1. Po reklamie.

Niedziela, hamo drodzy, a ja witam serdecznie, witam gorąco całe Radio Party, jak zawsze, cały kanał główny, całe najlepsze party w sieci, Damowski za sterami, kłaniam się nisko i na samym sępie dla Buliego, za to muzyczne iglo oczywiście, gorąco pozdrawiamy, dziękujemy, jak zawsze mega energicznie, dynamicznie, jak to u Buliego bywa, gorąco go pozdrawiamy, a my co, ruszamy, Surrender, dzisiaj na przywitanie. Witam serdecznie, Dejmo Dejmowski za sterami dla was do 19:00, lecimy.

My też dzisiaj troszeczkę pogramy dynamicznie oczywiście, jak zresztą słychać. I sprawdzona tematyka muzyczna, Surrender, a już teraz DBL, jego Vibration, które zna się doskonale z naszego radia i nie tylko. Tak to właśnie wygląda. Przy niedzielnej kawce jeszcze Damowski dzisiaj za sterami. Witam jeszcze raz gorąco i serdecznie.

Dla Adamowiczów z gorącym oczywiście przywitaniem, pozdrowieniem jak zawsze. Za chwileczkę będę pozdrawiał oczywiście tak z osobności. Dzisiaj, moje kani, ostatnia audycja w naszym drugim maratonie muzycznym na Radio Party na Adamowencjach.

Z gorącymi pozdrawiamy dla Adama, dla Mateusza, dla Sylwii, dla Oli, także dla Piotra, dla Tomasza, dla szwagra Boba oczywiście, dla Marka, dla Joli, dla Kamila, który dzisiaj leczy kaca chyba, dla Madzi z przywitaniem, dla Damiana, MC'ego, Mike Henders.

Dalej, moi drodzy, witamy Godenowskiego jak zawsze. Witamy Sebastiana, witamy Tomasa, Sunset. Witam oczywiście Łukasza, witamy Kotyn, witamy Kasię, Palawice obecne, witamy Adama, Krisa, naszego również gajowego Łukasza, siemaneczko, Gigi in the house.

Oczywiście, moi kochani, pamiętajcie również o swoich gorących pozdrowieniach. Zachęcam serdecznie. Pozdrowienia, kanał główny. Konsena z pozdrowieniami cały czas aktywna, ja też aktywny. Czekam na wasze pozdrowienia.

dla obecnego Mewcia również, dla naszego RP Team. A oczywiście moje kania a propos Mewcia, to dzisiaj on po mnie od 19. Zapraszam serdecznie, jak zawsze, pozytywne wibracje u niego. Bądźcie z nami, zostańcie z nami, lećcie z nami.

Pozdrawiam DJ Adamo oraz słuchaczy. W to niedzielne popołudnie. Czy burzowo, czy słonecznie, DJ Damo buja nieźle. Miłego niedzielnego popołudnia i grillowania od DJ DMS. Dzięki serdecznie. Również gorąco oczywiście pozdrawiam. U mnie było deszczowo, a teraz aktualnie jest słonecznie, także no. Jakby to wam powiedzieć, pogodowy miszmasz, taki prawie jak u Kali, wiecie o co chodzi. On the move. A za chwileczkę, moje kani, kolejne miłe, komercyjne utwory. Dla najlepszego party w sieci, jak zawsze, kręcimy!

Morozy, witamy kolejne osoby, witamy Mirka obecnego, bardzo mija. Obecny, siema, dama, pozdrow, Sierakowic, witamy serdecznie. Witamy kolejnego Łukasza, Marcela oczywiście, sąsiada. Gorąco pozdrawiam, nie inaczej. Witamy także Monikę. Siemaneczko, pozdrowienia na wszystkich słuchaczy. Od Moniki, pozdrawiamy. Melody i wersja od Greyda.

Wracamy na torę muzyczną, które Radio Party oczywiście uwielbia najbardziej, czyli pompa, pompa, lecymy, lecymy, wiecie o co chodzi. Davide z mojej kanie rozpędzony, remix kolejny od niego. Cały czas w tym samym klimacie, Super Bomb, Robert M. Również powraca na salony dzięki Davidowi, którego serdecznie oczywiście pozdrawiamy z tego miejsca.

0: give me your touch.
1: Tymczasem od razu wasze oczywiście pozdrowienia. Pozdrawiam wariatów Buczka, Sebę i Rafiego. Jademy, jademy. Wuperta, Józek, już jedziemy. Au, od Kamila. Ciekawe, ciekawe, oczywiście. Gorąco pozdrawiamy. Moje kochani, pozdrowienia, kanał główny, cały czas aktywne. Zapraszam, zachęcam, czekam, oczekuję. No i lecę.

Raimondo D. To jego produkcja, a raczej to jego interpretacja tego legendarnego motywu wokalu.

0: Dla tych, co lubią takie tematy, mam drodzy polskie.
1: Znam, którą ja wybrałem.
0: Najnowszy wymiarowy oczywiście Catch Sky, którego także pozdrawiamy.
1: Nie zmienię się.
0: Czasami do nas spada. Na live naszych prezenterów. Długość dźwięku samotności z Mysłowic.

Jak zawsze, moje kanie, piękne klasyczki polskie na propsie, a w szczególności w takich wersjach od naszych, również polskich producentów, to naprawdę śmietanka wybuchowa. A ja witam kolejne osoby, witam Krzysztofa i witam kolejnego Kamila, siemaneczko. I znowu, moje kanie, Polska, Klimo, najnowszy.

Pytają od razu od Kamila, czy da się wcisnąć najnowszego Max Rivena. Mam go, aczkolwiek, no zobaczymy, zobaczymy. Coś może pokombinujemy, bo to oczywiście, że tak powiem, inne tempo. Więc może na ostatniej minucie audycji troszeczkę podkręcimy, zobaczymy. Jak coś to mam na uwadze, na spokojnie.

Znacie dzisiaj najnowszą wersję oczywiście, jak to mówiłem na tym numerze ostatnio, panowie, że był Flick, a nie Flak. Flick, Flak, Stranger. Żeby ciupaga cała czas była zwarta i gotowo. Kręcimy Radio Party.

Flick Flack. Moje kanie pozdrowienia, kanał główny cały czas. Zapraszam serdecznie. Konsola z pozdrowieniami oczywiście aktywna. A również wasi znajomi. Mam nadzieję, że są poinformowani, że gramy do 19. Dam Adamowski, Śląsk. Kłania się jeszcze raz nisko. A dziś oczywiście po mnie o 19. Mefo Mefiński. I jego oczywiście pozytywne wibracje na Radio Party. Zapraszam serdecznie.

Tak, tak, aktualnie tłuczemy, że naprawdę coś powinien każdy znać z Radio Party, chociażby z kanału głównego, z najlepszego party w sieci. Pamiętajcie również, moi drodzy, o naszym najnowszym RPMX-ie 51, dostępny na YouTubach, na naszych radiowych social mediach. Zapraszamy serdecznie. DM, Denny Rush, RPMX 51, dostępny.

To oczywiście Mad Records i Alfa. Serdecznie również pozdrawiamy. Disco Cone i Enisa. Niezawodna cały czas, a na tym bicie to już szczególnie. Miota niemiłosiernie.

Proszę bardzo, moje najnowszy Max Driven. Na prośbę dzisiaj Kamila spełniamy i zaraz podkręcamy maksymalnie tempo. Oczywiście do oryginalnego. I tak już postaramy się pograć do końca, do 19. Także, moi drodzy, wyższy level, wyższe obroty. Lecimy. Przy okazji pozdrawiam oczywiście Max Rivena. Radio Party gotowi? No to odlot.

Jeszcze jakieś pozdrowienia zalecam serdecznie, oczywiście pozdrowienia kanał główny. Disco Fries. Wkręcamy klimacie, który jest coraz bardziej modniejszy. Sami dobrze o tym wiecie. Możliwe, że to przyszłość clubbingu. Zobaczymy, obserwujemy, no i gramy.

Witamy Patryka, pozdrawiamy na szóstki, a w szczególności dla Super DJ-a. Dzięki wielkie, pozdrawiam serdecznie. Do 19 adresy Dama Damowski, po mnie Mefo Mefiński. Ale się z tym udało, nie? Powiedzcie. Gramy!

Najwyższe oczywiście mechanie, obroty na końcówkę audycji dzisiejszej i na końcówkę naszego maratonu. Lepiej nie możemy zakończyć tych czterech audycji. Wielki finał. Dzisiaj końcóweczka.

Nad sobą te klimaty. Elegancko. Jack Allen oczywiście. I Radio Party, kanał główny. I tak sobie lecimy. Pełna moc, pełna energia. Dla słuchaczy, dla najlepszego party w sieci. Dla każdego coś dobrego. I o to w tym wszystkim właśnie chodzi. Damo Adamowski. Damo na fejsie. Zapraszam do Damowiczów. Do Damo Team. A także oczywiście Radio Party na Facebooku, na YouTubach, na Instagramie i TikToku. Również zapraszamy.

Wiedziałem, wiedziałem, że Goldenowski poleci z gifem, Pedro. Wiedziałem. Dla Podkarkapcia oczywiście pozdrowienia. Po drodze dzięki za szczere dni oczywiście audycji od czwartku. Nagrania za chwileczkę będę wędrować na mojego fanpage'a w komentarze. Na moim oczywiście Krakenie. Będzie dostępne od razu wszystko pod ręką. Wszystko na moim fanpage'u.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie. Po reklamie. 1, 2.

Oto są od razu, witam serdecznie, witam gorąco. Cały Radio Party jak zawsze. Damo Adamowski, kłania się nisko, zapraszam. Damowencja, od razu niedzielna. I na same sobie dla Buliego. Za dwie godzinki, jak zawsze, energicznie i do przodu. Bardzo ładnie. Jak zawsze, najlepsze dźwięki prosto z igla. Dla Buliego z pozdrowieniami, a my zaczynamy. Mad Records.

Od samego oczywiście początku sprawdzona tematyka. Alfa Music oczywiście wjeżdża. Naturalnie Kashmir. Tears on the dance floor. Jeszcze raz, moi kochani, witajcie serdecznie, gorąco. Radio Party, kanał główny, jak zawsze. Zapraszam. Dzisiaj godzinka w sumie, do 19. Lecimy!

Jak zawsze z gorącym pozdrowieniem przywitaj na całego mojego fanpage'a, witam serdecznie. Dla całej ekipy Radio Party również gorące pozdrowienia. Dla DJ'a Kaniego, który zaraz dzisiaj po mnie od 19 dla was.

Tak, oczywiście, Majka Nieprzyjemniaczek. Teraz również nowość muzyczna, którą graliśmy wczoraj, gramy dziś naturalnie. Zerkamy na mojego fanpaja. Witamy Nairę, witamy Chrisa, Tomasa, a w sumie Tomasza, Łukasza, Karola, Damiana, oczywiście Manchester, jak zawsze obecny. Witamy serdecznie.

Witam obecnego Mariusza i przy okazji moje kaj od Mariusza z pozdrowieniami dla Markusa, Mefo, Mastera Buliego, Habera, Oskara i wszystkich z Radio Party. Przekazujemy. Witamy także wedetę Luciana, DJ Kaliego jeszcze raz. A tymczasem moje kanie wkręcamy nowości od naszych Noise Bases. I oczywiście jego lives, dźwięki, numery godne kanału głównego Radio Party.

Witamy nasze gwiazdy Radioparce, witamy serdecznie Kasia, także Madzie. I kolejną Madzie oczywiście. Siemaneczko, drogie panie. Także witamy Adama i samego oczywiście Markusa. Wkręcamy Mike Anders.

Także dla Łukasza witamy serdecznie na pokładzie. Moi drodzy, jak tam niedziela? Jak tam wasza kondycja? Jak tam dzisiaj wasze samopoczucie? Jak się czujecie? Jest dobrze? Mamy taką nadzieję? Bo jak dobrze wiecie, w Radio Party nie ma przystanku. Cały czas gramy, gromy, lecimy, jademy. Najlepsze party w sieci.

0: Jak ja to ostatnio mówię na tym numerze, mam nadzieję, że dla was Radio Party to już taki internetowy muzyczny dom, like home.
1: Love the way they all keep talking. Everybody likes the sound.
0: Jesteśmy z wami, hej GKM, jesteśmy z wami. Tylko zwycięstwo, a Baba Jaga to stara proca, najwierniejsi. Ełka z Łomża, przekazujemy.

Damian napisał: ładnie się zbieracie, Adamo gra ambitnie dziś. No tak, w sumie nie do końca. Znaczy, był taki plan, ale z racji tego, że przed nami oczywiście grał Bully bardzo szybko, energicznie, no to podtrzymiemy już ten klimat, tak delikatnie. Czyli gramy w sumie, jakby nie patrzeć, sobotnio, w niedzielę. Lecimy, zombie!

Tutaj oczywiście moje kochani chłopaki, starałem się napędzać kanał główny, dlatego no nie będę im tego psuł. Witamy przy okazji Kamila z pozdrowieniami z Łodzi. Witamy serdecznie, pozdrawiamy.

ale Damianie, wiesz, tam może jeden, dwa numery się przytrafią, nie powiem, że nie. Zobaczymy, jak zawsze

Czasem jeden z odebranych od razu producentów naszego T-Rexa, Rave Official. I oczywiście jeden z jego nowszych numerów, Tarantella. Także będzie pompująco nieco wiksowo. Trzymać się! Chciałem powiedzieć turbo kola do góry, ale tak przy niedzieli. Wstajecie jutro? Do kuchni pewnie.

Subcio, subcio. Ja czekam od razu na oczywiście kolejne wasze gorące pozdrowienia. Zachęcam serdecznie. Radio.pl, pozdrowienia, kanał główny jak zawsze. Śmiało nadsyłajcie, pozdrawiajcie swoich znajomych, najbliższych. Do 19:00 czyta Damo Damowski.

Oczywiście Mechanie po raz kolejny Alpha Music, tym razem najnowsze premierowe Enjoy the Silence. I moi drodzy, ten oczywiście osobnik, ten producent już na bliższą sobotę na antenie Radio Party gościnnie u Diema 27 kwietnia dokładnie. Alpha Music po raz pierwszy na falach Radio Party, a także nasze oczywiście social mediach. Bądźcie z nami.

Wjechał oczywiście kolejna petarda, Acid Luck, elegancki numer. A w sumie odświeżenie, jakby nie patrzeć.

Także z gorącym pozdrowieniem dla Michała oczywiście, który jeszcze jest z pracy niestety. Pozdrawiamy. I dla kolejnego Michała, który tutaj napisał, pozdrów Karolinkę z Gołębiowa. Przekazujemy, oczywiście gorąco pozdrawiamy Karolinkę z Gołębiowa. Już teraz jest z nami Tomas. Elegancko, moi drodzy, witajcie, zaproście swoich znajomych i jak zawsze fajnie, że jesteście z nami na najlepszym partem w sieci. Gramy dla was.

0: mi tak często. Dla całego Mefo Teamu z gorącymi oczywiście pozdrowieniami, moi drodzy, a także...
1: Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieską, wszystko giti, haha.
0: Najlepszego dla Paulinki z okazji urodzin. Niech zdrówko dopisuje i uśmiech widnieje na twarzy każdego dnia od Mateusza. Przekazujemy i się oczywiście przyłączamy. Najlepszego, Paulina, dla ciebie.
1: Idąc ostatnią kreseczką do następnego wariacie. Siemaneczko. Tyle twarzy ja zapowiadałem tylko jedną. Było wiele razy, bo nie przypomnę, że byłaś ze mną.
0: Wkręcamy. Najnowsza wersja. Oczywiście Hero. Kiss Obletka. Mocna wersja. Halo młodzież! To są wasze klimaty, wasze tematy! Posłuchajcie, jak my to podkręcamy w Radio Party!

dobra, wszystko byś oddała. Pozdrawiam całe RP, mojego syna Alana oraz męża Mańka, którzy układają kostkę brukową przed domem, oraz moje córki Nikolę i Zosię. A to wszystko od mamuśki przekazujemy dla synka Alana oraz męża Mańka. A także dla córek, dla Nikoli i Zosi, z gorącymi pozdrowieniami, dla całej rodzinki. Oczywiście pozdrawiamy serdecznie, zdróweczka życzymy.

Smacznego, Mefo, smacznego. Ładnie, ładnie. Dalej, moi drodzy, znowu nasi, a tym razem

Jeden z lepszych oczywiście w nowych, choć świeżo Left Track powraca, Mr. Matt. To jego sprawka, znowu nasz, oczywiście rodak. Ostatnio wysyp tej naszej oczywiście majkanie producentów, ale to dobrze. Bo oczywiście my mamy co grać. No i też wspieramy naszych, jak zawsze. A teraz pytanie, czy jest obecna nadal Kasia? Kotuń, halo? Uwaga, próba dostrojenia gitary.

0: Ten numer chyba na nowo pokochałem, jeżeli chodzi o tą wersję bez kitu. Ale to jest potężne. Jak damo, jak wchodzi na wagę. Witamy Andrzeja przy okazji, witamy MC'ego Piotra. Witamy Speed, siemaneczka.
1: Transmission.
0: Oj, coś mi się wydaje, że najbliższym od razu audycję wersja od Barta pójdzie w odstawkę.

dla obecnych razem z nami, dla rodziny Radio Party, dla całego najlepszego party w sieci, do 19:00 Damo Śląsk. Pozdrawiam serdecznie, gramy!

Oczywiście zaraz, moi drodzy, po mnie o godzinie 19 DJ Kali, a tuż po nim od 20 DJ Killer, grany na spontanie. Razem oczywiście z Video Live Mixem zapraszamy na nasze radiowe social media.

0: z dedykacją dla moich stałych słuchaczy. Księżniczka Damówek obecna. Nasza kochana oczywiście Melania C. Jedziesz, baby.
1: I turn to you, 'cause you're the only one.

0: La trombieta, amigos, por favor. Oh yeah.
1: Mrozy dzisiaj, ten osobnik o 20 na Radio Party. I na sąsiadach Radio Party. Killer. Wkręcamy od niego oczywiście Papi, a także od Davida Tango, które uwielbiacie chyba, nie? Uwielbiacie czy nie? No jak nie, jak tak?

Dzięki moi kochani, jak zawsze za wszelkie akcje, reakcje na fanpage'u. Wielka dziękówka.

A kończymy od razu jeszcze jedną produkcją od DBL, a dokładnie jego remix, który oczywiście tłukliśmy przed Vibration i dalej w sumie tłuczemy.

Jeszcze mękę na koniec, gorącymi pozdrowieniami dla Zbyszka, dla naszego oczywiście szwagierka, dla również Piotra, Marka i Dawida. Ja się żegnam od razu, Damo Damowski. Nagrania z weekendu, tego oczywiście, który mija, pojawią się w tygodniu na moim fanpage'u. Ale jeżeli chodzi o link do audycji, to tam po lewej stronie na fanpage'u macie, także za chwilę wszystko będzie i tak. Moi drodzy, dzięki za kolejny weekend, naprawdę udany, muzyczny, że mogę tutaj spędzić z wami, aby razem ze mną. Trzymajcie się, wszystkiego dobrego, bądźcie cali, zdrowi, uśmiechnięci. Damo Damowski! Dziękuję bardzo, do usłyszenia!

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Dance Attack. Już na samym początku życzenia urodzinowe dla Ani. Wszystkiego co naj. Witamy Daniela, witamy Adriana, witamy Karola. Siema, siema.

0: Tym razem od Ani, naszej solenizantki. Uciekam do gości, ale zostajemy przy twoich nutkach na aplikacji RP. Pozdrawiamy serdecznie. Jak najbardziej, podkręcamy. Witamy Ninę, siemanko, siemanko.
1: Słuchasz kanału głównego na Radio Party.pl.

Napisał do nas Andrzej. Pozdrowienia ze Słoweńska. Pozdrawiamy południowych sąsiadów. Napisał Sebastian. Pozdrawiam z Kopenhagi. Buziaki dla żonki Moniki. Pozdrawiamy serdecznie. Zamość na pokładzie. Napisała Nina. A tym razem gorące pozdrowienia dla dzieciaków Urwisów. Dla Jarka, dla bliźniaczek. Dla bliźniaków, sorry. Dla bliźniaków i trojaczek. Poczekają, no to pozdrawiam.

Pozdrawiam, cześć, wpisujem RP na numer 71480. Właśnie przewija się w dolnej części banera. Także moi drodzy, korzystamy z okazji, pozdrawiamy znajomych, najlepszych przyjaciół.

No i tym razem nic więcej mówić nie trzeba. Louis Capaldi, Forever. A DJ Kubox po raz kolejny u nas na antenie. My oczywiście odświeżamy i pompujemy.

No i tym razem witamy na pokładzie Wojtka. Siemanko, łysy. Witam serdecznie.

No i właśnie napisał do nas Mariusz. Poznań pozdrawia słuchaczy i ciebie, Adamo. Piękna nutka. Aż nie chciałem przeszkadzać. Airscape, so say, Mezer 2021. No właśnie, tym razem witamy Marcina. Pozdrawiamy całe Falkirk. Siemka, brat. No i tym razem, moi drodzy, niespełna pół godzinki przed nami. Wchodzimy na inny level.

Dam pozdrowienia dla konsoli i wszystkich, co z nami. Dania też obecna na pokładzie. Pozdrawiamy serdecznie. Tak właśnie kręcimy dzisiaj wysoko. Razem z kanałem głównym.

Dokładnie, moi drodzy, albo grubo, albo wcale. Napisał do nas Rafał. Pozdrawiam Grudziądz, Łasin i okolice z tobą. Cała wiara z Kujawsko-Pomorskiego, lecimy. Pozdrawiamy sąsiadów.

DJ Adamo oraz wszystkich radiomaniaków. Ełk pozdrawia. No właśnie, moi drodzy, rozgrzewka była. Tym razem startujemy wysoko, pozapinać pasy, powiązać buty. Your

A my oczywiście odświeżamy iPhone 65 Blue. DJ Sirus Butlek. Dokładnie napisał do nas Piotr Logan z Wrocławia. Pozdrawiam. Pozdrawiamy WLK.

Pozdrawiam wszystkich kierowców ciągników siodłowych. Jedziemy na tym kombajnem na S8 w stronę Augustowa. Bajojajo, bajojajo, róbcie krawężnik. Pozdrawiamy serdecznie i oczywiście w szerokości.

to trzeba czekać do środy, jak nazwa wskazuje. Nie będę nikogo namawiał. Jeszcze raz, moi drodzy, audycja Dance Attack Edinburgh Studio na żywo, prosto od DJ Adamo. Także, moi drodzy, wbijajcie na mój fanpage djadamo.official.uk. A tym razem od Rafała dla Bożeja.

0: To jest nowość, gorąca przedpremiera. So let me
1: take it, take it. Oczywiście jak najbardziej lecimy przed premierą, bo na sam koniec Luca Steve, perfekt. Prosto od Nit i Szamala. A tym razem mamy kolejne gorące pozdrowienia. Napisał Sławek, licea, pozdrawia. Napisał Jarek, przesłanie do mojej żony Karoliny, uśmiechnij się. Nie mogę, niestety na robotę.

Gdzie się wyrobimy? Może na następny raz? A w tym razie witamy z Buzianskich. Pozdrawiamy Dorotę. Oczywiście z czwartego rzędu to nie widać nic.

0: jest nowość, gorąca przedpremiera.
1: I temu to waszym kawałkiem żegnam się z wami. Do usłyszenia, do widzenia. Dziękuję za to, że byliście. Za wszystkie komentarze, za wszystkie udostępnienia. Coldplay, Viva La Vida, Shamal. Oczywiście przedpremierowo specjalnie dla kanału głównego radioparty.pl.

0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Serdecznie witam i o zdrowie pytam w tą sobotę. Jak tam się macie? Od razu Dama Domowski za sterami najlepszego party w sieci. Witam wszystkich oczywiście zgromadzonych w ten smutny weekend wszystkich w sumie uczniów. Ostatni wakacyjny weekend 22. Witam serdecznie, gorąco i zapraszam.

0: Tak jest, moi kochani, wakacje zleciały i to bardzo szybko, tak, wszelkie oczywiście urlopy, niestety, ale lecimy na spokojnie, poprawiamy humory, nastrajamy na dobre jutro, jak zawsze tutaj w tym miejscu, Radio Party, kanał główny. Jeszcze raz, moi drodzy, witam was serdecznie, gorąco. Dama na Moski, kłaniam się. Do 19 razem z wami, a wy razem ze mną. Nakręcamy, rozbudzamy.
1: Lecimy dur, jak zawsze.

Jak zawsze mega serdecznie, gorąco witam cały Discord, witam całego mojego fanpage'a, za chwileczkę oczywiście będę pozdrawiał Britney Spears. Stary kawałek taki oczywiście w wersji odświeża Soundbase. Nasz rodak, jakby nie patrzeć. Radio Party, let's go!

Jest Galdanowski, jest MC, jest Damian, jest Szwager, Bob, Chris, Madzia, Danius. Danielczy pozdrawia wszystkich słuchaczy i Jaguś. Damuś Van Ostro. Ciekawe, ciekawe. Pozdrawiam serdecznie.

Witamy także serdecznie Patrycję, która dzisiaj nie musiała ucierać babola. Na spokojnie. Z prawej do lewej, jak się prawo zmęczy.

Słuchajcie, moi drodzy, jeszcze mamy końcówkę sierpnia, jeszcze mają być podobno ciepłe dni, także jest szansa jeszcze na pojechanie, wyjechanie do Stegny.

No polewajcie, polewajcie, no! Dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj, dawaj! Bo muszę mieć w głowie szubidubidu, człowieku!

ojca, nie spotkają dziś płotu. Tęsknię za kutrem swojego cienia, już nie widział nikt, jak wchodzę po spiszach, w różnego piekła.

Słuchajcie, witamy kolejne osoby. Jest z nami Iwoncia, Basia, Piotr, Mateusz, Kinga, Żanetka, Jacek. Obecna impreza w szał nadchodzi. DJ Damo mi podchodzi. Napisała Kinga. Kingusiu, ty mnie nie prowokuj. Nie no, na jakąś herbatkę możesz zaprosić. Z prądem. I'm your friend, Juicy Pen.

Chciałem pozdrowić Krzysia. Krzysiu, dziękuję ci, że przyjechałeś do mnie. Nie zostawiłeś mnie samej. Głowa do góry. Wszystko się jakoś ułoży. Tylko musisz uwierzyć i walcz, Krzysiu. Całuski, Krzysiu, uwierz w siebie. I nie poddawaj się, proszę. Napisała pszczółka. No właśnie, Krzysiu. Nie poddawaj się, Krzysiu. Krzysiu, będzie dobrze. Krzysiu, głowa do góry. Krzysiu, lecimy. A także pozdrowienia dla Matiego. Matek, otwieraj piwko, a nie ćwiczysz i ćwiczysz. Żona się nudzi. Agnieszka. Mateuszku! Ale ty o żonę to mi dbaj!

Mówiła do męża, że ma je przynieść piwo i że się nudzi i ma przyjść po prostu. To ten świat chyba się przewrócił do góry nogami, mi się wydaje. Bo to powinno być chyba odwrotnie. No chyba, że Agnieszko, grasz męską część w swoim małżeństwie, no to jest to zrozumiałe. W garażu, świeć mi tu! Co ty sobie świecisz?

Serdecznie gorąco pozdrawiam tutaj Mateusza, który napisał na PW na fanpage'u. Pozdrowienia na ciebie, mordo, i całego Radio Party z okolic i ławy. I nadesłał tutaj 15-sekundowy filmik, jak audition leci na podwóreczku, na dobrym głośniczku, z tego tutaj co widzę i słyszę. Fajnie, fajnie, fajnie się bawicie, fajnie lecicie razem z nami. JKB i oczywiście Ibiza.

Od Kamila, legendo Radio Party, serdecznie pozdrawiamy ciebie i wszystkich słuchaczy z lasów, gdzie spożywamy sok z gumi jagód. Napisał Kamil. Och, ach, te czasy leśnych dzbanów. Co nie? Pewnie. Nie no, żartuję. Pozdrawiam serdecznie.

Ale lecimy, ty. Pozdrow dla Marka, niedoszłego szwagra, dzięki za odwiedziny oraz dla mojej kochanej Tereski. Kocham cię, skarbie, i całego Radioparty od Wacka. Moje kochanie, sobota na wysokich obrotach jak zawsze w tym miejscu. Radioparty.

Nie wiem, czy wiecie, moi drodzy, ale dzisiaj od godziny 20 na kanale głównym można powiedzieć nowa święta trójca. Muzyczny trójkącik. A dokładnie DM, Master of Sound, a także Oscar W tutaj w tym miejscu i również na YouTubie z transmisją wideo impreza, imprezka u DM-a. Także koniecznie bądźcie o 20. O 20. Moje kochani, DM, Master of Sound, Oscar W. Trójkąt wieczoru na Radio Party, na YouTubach. Również zapraszam.

po mnie dzisiaj o godzinie 19 jeszcze jako, można powiedzieć, support Oxygen, a potem już nasz trójkątny duet DM Master of Sound i Oscar W od 20. Mega sobota, mega ostatnia wakacyjna sobota.

Mati napisał, okej, już lecę po piwko. Kocham hantelki. Tutaj odniesienie do oczywiście Agnieszki. Człowieku, dostaniesz kiedyś w łeb z hantelki, to pokochasz inne hantelki. Bardziej naturalne w sumie. No i do tego piweczko, tego, pewnie, tak jest, tu, ten, no, no oczywiście. Tak trzeba żyć. Love in the music. Rozpędzamy od razu jeszcze kwadrans dzisiaj. Jak tam u was, leje się wódeczka czy nie? Lecimy.

Ale to jest DJ, ty. No oczywiście. Riveczka tymczasem. I no oczywiście żartuję. Za chwileczkę F5 na fanpage'u. Zobaczymy, czy coś tam się jeszcze więcej dzieje.

Damo, proszę pójść. Taken back to the 80s. Od Szymona. Zobaczymy, co da się szybciej zrobić. Dajcie coś dla Marka z Clubbase oraz Tereski. Sobota się zaczyna od Wacka z dedykacją. Clubbase. Zobaczymy. Tymczasem numer od Sequenza, który dawno nie graliśmy na audycji.

Zapraszam na jutro, moi kochani, w tych samych godzinach 18.00, 19.00, Radio Party, niedzielna damowencja, ostatnia wakacyjna. A za dzisiaj dzięki wielkie, trzymajcie się, dobrych imprez wam dzisiaj życzę, albo jakkolwiek spędzonego wolnego czasu. Trzymajcie się ciepło, wszystkiego dobrego wam życzę. Bawta się i ostrożnie uważajcie na siebie.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
0: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

0: wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest Ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Master of Sound.

0: Radio Party.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Reklama. Jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.

Konrad, witam was serdecznie, z strony Markus, zaczynamy 20 urodziny radioparty.pl. Oczywiście kanał główny zaczynamy jak najbardziej. Oczywiście pozdrawiamy Martina, dzięki za przekazanie sterów i pozdrawiam i lecimy z Markusem w tym momencie. Dzień drugi urodzin Radio Party, tak właśnie nakręcamy.

20 urodziny radioparty.pl. Tak właśnie nakręcamy 7 grudzień 2024. I sobota, lecimy na grubo. Dzień drugi, oczywiście urodzin, jeszcze jutro.

Leci będzie specjalnie dla was. A dzisiaj lecimy dzień drugi, nakręcamy dla tych obecnych od samego początku. Witam was serdecznie. I oczywiście zapraszam do wysłania waszych wypowskich pozdrowień. SMS to treści RP na numer 71480, koszyk o złoty 23 brutto. Strona główna radiopartner.pl. Czekam na was.

No tak najbardziej 100 lat dla radiopartner.pl. Tak właśnie, od Markusa. Pozdrawiam oczywiście cały zarząd, co robi dobrą robotę. Dla wszystkich prezenterów i prezenterek, tak właśnie pozdrawiamy. To już 20 lat na stacji oczywiście radioparty.pl. Gramy dla was non-stop 24 godziny w tygodniu i 7 dni w tygodniu, dokładnie. Ja dokładnie 24/7. Okej, dobra, nakręcił się, zakręcił. Ale o to chodzi, gramy na żywo, lecimy.

to dla wszystkich przyjaciół nakręcamy. Pozdrawiamy oczywiście cały zarząd, pozdrawiamy Kali, pozdrawiamy Hamera, Damo i oczywiście Mastera. Pozdrawiamy wszystkich prezenterów, prezenterek, pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy, co są wiernie z nami cały czas przez te 20 lat.

witamy na pokładzie Agatę, witamy Marcina, witamy Piotra, siemanko, witamy Sebastiana, witamy Weronikę, witamy Mateusza, obecny na odsłuchu, także polewamy i pijemy za te kolejne 20 lat zdrówko. Tak dokładnie, pozdrawiamy i lecimy.

Witamy Łukasza, siemanko Markus, pozdrawiam serdecznie wszystkich na odsłuchu i jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego dla całej ekipy Radio Party. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy i witamy. Witamy Iwonkę, siemanko Markus, obecne od rana, pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy. No tak najbardziej pozdrawiamy.

I witam oczywiście na pokładzie Becie, która oczywiście napisała. Pozdrowienia, siemanko Markusie, pozdrawiam ciebie, całe Radio Party i wszystkich party maniaków. Drogie RP, szykuj torty, zastaw stoły, bo nastał czas wesoły. Odkręć muzę na full gaz, taki dzień jest tylko raz. Pozdrow wasza Becia. Okej, dziękujemy jak najbardziej, pozdrawiamy. Nakręciła, pokręciła. Także jak najbardziej świętujemy na wesoło radioparty.pl 20 urodziny Radia Party. Radio Party, oczywiście kanał główny, gramy!

I gramy to, co uwielbiacie jak najbardziej. Udostępniamy, zapraszamy, dajcie znać, że tutaj gramy. Gramy już dla was specjalnie 20 lat, radioparty.pl.

no to Miłosz napisał: Wielkopolska, pozdrawiam całe Radio Party oraz prowadzącego Markusa i najlepszego z okazji urodzin dla całego radioparty.pl. Tak właśnie, dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.

Witamy na pogładzie Długiego. Siemanko wszystkim, najlepszego dla całego radioparty.pl. Witam oczywiście Katarzynę, lecimy urodzinowo, 20 urodziny radioparty.pl. Tak właśnie nakręcamy, dokładnie. Świętujemy oczywiście przez 3 dni. Piątek, sobota i niedziela, jeszcze jutro specjalnie dla was. No to gramy.

Witam oczywiście na pokładzie Tomasa. Pozdrawiamy ze Słoweńska. Pozdrawiamy. I nakręcamy już za chwileczkę. Kolejna świetna propozycja. To co uwielbiacie.

Mamy już pierwsze VIP-owskie pozdrowienia od Mistal 90. Pozdrawiam moją ukochaną Patrycję, która za chwilę będzie mi przygotowywać pyszny bigos. Pozdrawiam również DJ-a. No tak najbardziej pozdrawiamy Patrycję i smacznego wam życzę. No to gramy, radioparty.pl, gramy!

20 lat z radioparty.pl. Tak właśnie gramy, podkręcamy. Dziękujemy wam, że jesteście razem z nami. I bądźcie z nami do końca świata, jeden dzień dłużej.

takie właśnie propozycje, jak zawsze u Markusa, wałkujemy. Mam nadzieję, że wam się podoba. No to co, lecimy w górę, radioparty.pl i kanał główny, gramy!

No to mamy już kolejne pozdrowienia od Kaczora. Serdeczne podziękowania dla wszystkich ludzi z Radomia oraz 100 lat dla radioparty.pl oraz pozdro dla Mikrusa. Jak najbardziej dziękujemy, pozdrawiamy.

I tak właśnie sobie nakręcamy kanał główny Radio Party. 20 urodziny radioparty.pl. Tak właśnie świętujemy na grubo z Markusem, jak najbardziej, nie mogło mnie zabraknąć. Bardzo się cieszę, że mogę dla was specjalnie zagrać właśnie w ten uroczysty dzień. Jest mi oczywiście niezmiernie miło, że jesteście razem z nami. I tak sobie właśnie lecimy.

Oczywiście zapraszamy na nasze social media, radioparty.pl, oczywiście na Facebooku, na TikToku, na Instagramie i oczywiście na YouTubie. Bądźcie z nami na bieżąco, obserwujcie, lajkujcie. I ściągajcie oczywiście w sklepie Play radioparty.pl, oczywiście na wasze Androidy, naszą aplikację. No to kochani, Undo Stress już za chwilę.

dzisiaj witamy na pokładzie Mariusza. Siemanko, Markus Opolski zgłasza swoją obecność. Pozdrawiam wszystkich na odsłuchu. Lecimy pod te 20 urodzinki. Urodzinki z Radio Party Kowka.pl i z tym weekendzikiem na pełnej. Dokładnie tak, lecimy, nie śpimy.

No to witamy Magdalenę na odsłuchu, pozdrawiam, siemanko, pozdrawiam z odsłuchu. No to witamy, pozdrawiam jak najbardziej. Taka właśnie eksplozja z radioparty.pl. No to świętujemy urodzinki, 20 urodzinki radioparty.pl. To już 20 lat.

zaśpiewacie to, co uwielbiacie najbardziej. Nie mogło dzisiaj zabraknąć. Lody Mary, posłuchajcie. Ladies and gentlemen.

i oczywiście Komando w tym momencie nakręcamy. To co uwielbiacie najbardziej, gramy, podkręcamy z radioparty.pl. Kanał główny z Markusem, dobre bity, lecimy. Tak właśnie świętujemy oczywiście 20-lecie radioparty.pl. No to lecimy na grubo.

No to tak właśnie z dedykacją od Beci dla całej obsady radioparty.pl, właśnie włącznie z moją osobą, także z najlepszymi życzeniami dla nas specjalnie. I ta właśnie pioseneczka leci, proszę bardzo, Elektro, dla wszystkich prezenterów, prezenterek, dla zarządu radioparty.pl. Dziękujemy!

Oczywiście specjalnie dla Beci, od wszystkich oczywiście zarządu radioparty.pl, od wszystkich prezenterów. Dziękujemy oczywiście za propozycję i również dla Ciebie przesyłamy tą właśnie w tym propozycję dla Ciebie. Także wyłapuj specjalnie Harder. Właśnie podziękowałem.

No to fiesta i kolejna propozycja. Przed nami do godzinki 16 z Markusem. Lecimy, podkręcamy. Także już godzinka za nami i godzinka przed nami. Lecimy, nie śpimy. Świętujemy 20 urodziny radiopartykow.pl. Najlepsze party w sieci. Lecimy.

Ja czekam oczywiście na wasze kolejne VIP-owskie pozdrowienia, jak i życzenia. SMS o treści RP na numer 71480, koszyk złoty 23 brutto. Strona główna radioparty.pl. Zakładka pozdrowienia, kanał główny, czekam na was.

witam oczywiście nowych, przybyłych słuchaczy i słuchaczek najlepszego party w sieci. Witamy Mariana, siemanko, jestem Maniek, Ekero, Sztokholm, RP, najlepsze radio na świecie. Wszystkiego najlepszego i życzę 100 lat i dłużej. Radioparty.pl, tak właśnie, gramy. Dziękujemy bardzo i pozdrawiamy. 20 urodziny Radioparty.pl. Tak właśnie nakręcamy przez 3 dni, specjalnie dla was, piątek, sobota, niedziela. Dzisiaj mamy drugi dzień urodzin i jeszcze jutro trzeci dzień, ostatni. Musicie być razem z nami.

0: Atlanty.
1: No to mamy od Remka pozdrowienia dla Romka z Amsterdamu. Romek, byle do 17, flaszka wjeżdża na stół. Także jak najbardziej świętujcie, świętujcie. Jest okazja.

No to kochanie, pijemy za te oczywiście urodzinki Radio Party.pl na te 20-lecie.

20 urodziny radioparty.pl. Właśnie zapamiętamy na długi czas. Zostaną w pamięci oczywiście wspomnienia.

I tak właśnie nakręcamy Agarta. I witamy Diablicę. Hello, pozdrawiam całe Radio Party, słuchaczy, a także Mastera, Szwagra Boba, wszystkie drugie zmiany i Ciebie Markus. Dziękuję pięknie, pozdrawiam Ciebie serdecznie i miłej pracy życzę. No to tak właśnie świętujemy 20 urodziny Radioparty.pl. No to gramy.

I Magdalena napisała 100 lat, 100 lat, jesteście najlepsi. Pozdrawiamy z Limanowej. Pozdrawka dla całej chorej koleżanki Beatki z dyżuru. No tak najbardziej pozdrawiamy całą koleżankę Beatkę chorą z dyżuru. Pozdrawiamy i życzymy zdrówka.

I już mamy kolejne pozdrowienia od Kamila. Pozdrawiamy Leona, Justynę i wszystkich sąsiadów. Także pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy oczywiście Justynę i wszystkich oczywiście sąsiadów, Leona jak najbardziej od Kamila.

I kolejna magiczna propozycja właśnie w te urodzinki radioparty.pl. 20 urodziny z radioparty.pl. Jak najbardziej jeszcze raz wam dziękuję za waszą obecność, aktywność dzisiaj. Za to, że jesteście z nami zawsze. I bądźcie na zawsze.

Oczywiście wszystko się nagrywa, także będzie później dostępne u Markusa na fanpage'u Markus95RP na Facebooku, na fanpage'u. Tam oczywiście będzie nagranie właśnie z tej audycji urodzinowej radioparty.pl. 20 urodziny, tak właśnie nakręcamy. 7 grudzień 2024, sobota. I tak właśnie lecimy z Markusem do 16. Ostatnie 20 minutek lecimy.

No to nie, tak właśnie nakręcamy ostatnie 10 minut. Jaki piękny świat, jaki piękny świat, gdy się ma 20 lat. Radio Party.pl, tak właśnie.

No to Boluch napisał dla wszystkich słuchaczy na Radio Party oraz dla Starej Gwardii z Brzeźno, Wielkopolska. A także dla ciebie, Markus, poproszę o Piraci z Karaibów. Proszę bardzo, lecimy. Specjalnie dla Bolucha.

I tak właśnie koniec, zbliżamy się końca, już zawleczkę Tigoski. Jeszcze jedna propozycja ode mnie, tak na szybko. A to ostatnie minutki, dziękuję wam za waszą obecność, aktywność. Dzięki, że byliście. Dzięki za te 2 godzinki i oczywiście za te 20 lat. Z Markusem dokładnie 4 lata. A radio oczywiście trwa już 20 lat, także pięknie. Tak właśnie świętujemy. Jasiek oczywiście napisał stary dla starej gwardii, poproszę o Zorbę. No to już za chwileczkę tak bonusowo na szybko zagramy przed Tigowskim. I oczywiście będę kończył, także dzięki wam, do usłyszenia.

I tak właśnie ostatnie minutki z Markusem nakręcamy. Lekko przedłużamy, już za chwileczkę Tigowski myślę, że wbije. A póki co lecimy jeszcze z Markusem chwileczkę. Tak poza programem, bonusowo.

Okej, okay, kochani, już zawleczkę dla was specjalnie Tigowski. Ja dziękuję wam. Do usłyszenia. Cześć, papa. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla radiopartner.pl. I oczywiście pozdrawiam wszystkich słuchaczy i słuchaczek najlepszego party w sieci. I wszystkich prezenterów, prezenterek. I oczywiście cały zarząd pozdrawiam. Już zawleczkę specjalnie dla was Tigowski. Także ja się wyłączam. Dzięki, cześć, papa. Dobrego weekendu wam życzę.

0: jesteś wiernym słuchaczem naszego radia, a logo RP nie jest ci obce. Już teraz wejdź na sklep.radioparty.pl. Znajdziesz tam koszulki, bluzy, gadżety i wiele więcej z logiem naszego radia. Zapamiętaj, sklep.radioparty.pl. Słuchasz naszego radia non-stop i chcesz więcej? Już teraz odwiedź nasz fanpage facebook.com/radioparty.oficjal i włącz transmisję live. Zobacz nasze radio od kuchni, prosto ze studia naszych prezenterów. Słuchaj i oglądaj najlepsze muzyczne transmisje live w polskim internecie. facebook.com/radioparty.oficjal. 3, 2, 1. Po reklamie.
1: Słuchasz najlepszego radia w polskim internecie. Radioparty.pl. Radioparty.pl.
2: Radio Party. Radio Party. 3, 2, 1.

Martin Ładman drodzy uciekł, ale nie szkodzi, nie szkodzi. Dam Adamowski oczywiście zaraz obok stoi. Wchodzimy, lecimy. Moi drodzy, witam was serdecznie, witam gorąco. Całe Radio Party jak zawsze. Kłaniam się nisko. Witam słuchaczy najlepszego party w sieci. Jak zawsze zapraszam na moje pitu-pitu, czyli audycje. Dzisiaj do godziny 18. I na początek nowość muzyczna od Polona. Jak zawsze od Polona. Alive. Nieco w innym klimacie. Testujemy, sprawdzamy, zaczynamy. Witam serdecznie.

Najlepsze dźwięki, najlepsze klimaty, jak zawsze, moi drodzy, Radio Party. Jeszcze raz witam was serdecznie, damo za sterami ze Śląska. Witam serdecznie, gorąco. Kto pyta, niech pyta, bo to jest Paquito w najnowszej wersji.

Jest to, od razu aktualnie oczywiście, a ja gadam tutaj mojego fanpaja, z którego oczywiście witam Damowiczów, Sylwię, Piotra, Piątusia, Rolanda naszego oczywiście prezentera z kanału House, jak i również obecnie z kanału głównego. Witam także Kamila, Łukasza, Ole, siemaneczko.

Dalej, moi drodzy, witam MC'ego. Witam Chrisa, Sebastiana, Koletkę. Jest także Milian, jak zawsze obecny. Witam. Jest także Armin, siemaneczko. Push it. Najnowsza wersja, którą oczywiście gramy w Radio Party. Promujemy te najlepsze kręcące nuty dla naszych najlepszych słuchaczy. Ale dzisiaj wazelinka leci, nie? Powiedzcie. Ślisko, je ślisko. Lecimy, drodzy państwo.

komercyjnie, wokalicznie. GM Crush, jego Bootleg. A ja zachęcam serdecznie, no pozdrawiam, moi drodzy, oczywiście, jak zawsze, radioparty.pl, to już wiecie, zakładka pozdrowienia też już wiecie, i oczywiście kanał główny, to również wiecie, tak samo jak SMS o treści RP, na 71480.

Zachęcam serdecznie, a także również, jak zawsze, czekam na waszych znajomych, których mam nadzieję, że już tam zaprosiliście oczywiście. Tymczasem lecimy.

Z gorącymi pozdrowieniami dla Zbira i szwagra Boba od Agatki przekazujemy oczywiście, których witamy na audycji przy okazji. GM Crash, moi drodzy, jego bootleg, takie właśnie delikatne wibracje.

Moi drodzy, kto obecny? Można się oczywiście meldować u Damusia na fanpage'u. Zapraszam serdecznie pod pierwszym wpisem. Jak zawsze goszczę chlebem i solą w niedzielę albo rosołem kali, a w sobotę oczywiście kieliszkiem wódki, drinkiem z wódką, whisky, co kto lubi.

Ależ to jest wersja. Dla obecnych razem z nami gorące pozdrowienia. Jeszcze raz witam nowo przybyłych i...

Witamy serdecznie obecnego Adama oczywiście, a także Damiana, Manchester z apki obecny, witamy na pokładzie. Leica G6.

piękne matrasy, numery oczywiście wokaliczne. Tak to aktualnie wygląda. Radio Party. Tak sobie dzisiaj Damuś pogrywa na audycjach. W sumie od pewnego czasu tak sobie pogrywa. A bossa tak lubi pogrywać, że se gra, a co? Pewnie. Niektórzy mówią, że wracamy na tory prawdziwej muzyki. Tak też słyszeliśmy. No zobaczymy, jak to będzie. Na razie tak oczywiście mechani mieszamy. Trochę dance'u, trochę house'u, trochę wiksy. Tak to właśnie wygląda.

Komercyjne oczywiście tory, czyli Countdown, Rema w takiej wersji. Dla tych takich, że tak powiemy, zestresowanych, zdenerwowanych już teraz dedykacją, Countdown, spokojnie, tu jest Radio Party, tu się odcinamy,

Cały czas zachęta moich do oczywiście wysyłania pozdrowień, pozdrowienia kanał główny, a także Radio Party na Facebooku, fanpage grupa Party Maniaków, zapraszamy serdecznie. Jak i oczywiście Radio Party na YouTubach, Instagramie, TikToku.

Lecimy z pozdrowieniem raz do Damiana już teraz. Pozdrawiam całą ekipę Władcy Szos, oczywiście. Przekazujemy, pozdrawiamy serdecznie od Damiana dla całej ekipy Władcy Szos. Serdecznie oczywiście, gorące pozdrowienia.

No i znowu te oczywiście retro akcenty w nowych wersjach. Satysfakcja. W jednej z nowszych wersji, bo jak dobrze wiemy, wersja jest 500, 100, 900.

You got it. You're flexing. You flexin. Troszeczkę nam się oczywiście zrobiło pompujące, ale to dobrze, bo taki klimat aktualnie będzie się wkręcał. Za chwileczkę Will Run Dry. Ale oczywiście wersja od Inexa. Także ta mocniejsza, wiercąca, już za chwilę.